0: news, check astateoftrance.com, or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja.
2: Premiery.
1: Nowości.
2: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Trance.
2: Elektro.
1: Hip-hop.
2: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.

breathe on in. I am stillness, gratitude.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
3: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
2: W Złotoryi trwa przebudowa najbardziej awaryjnego odcinka sieci tranzytowej doprowadzającej wodę do miasta z Nowej Ziemi. Na czas prac zamknięta jest częściowo droga od Jerzmanic-Zdroju, co oznacza, że w najbliższych kilku tygodniach ulicą Wojska Polskiego do miasta nie wjedziemy, natomiast można nią z miasta wyjechać, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
3: To jest główna magistrala Złotoryi, którą płynie woda i poprzednim roku mieliśmy też odcięcia wody spowodowane awariami. Podjęliśmy decyzję i nasze rejonowe przedsiębiorstwo przebudowuje w pełni tę sieć, a w związku z tym będą utrudnienia w ruchu, co już dzisiaj odczuwamy, więc musimy skręcić w lewo na Jerzmanicę i przejeżdżamy drogą 3 maja. Natomiast z miasta wyjedziemy przez ulicę Wojska Polskiego, ponieważ ruch jest jednostronny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to powinniśmy do końca czerwca tę magistralę skończyć.
2: Pozostajemy przy tematach drogowych, bo utrudnienia wkrótce również w ciągu ulicy Legnickiej.
3: Podpisaliśmy umowę na remont ulicy Legnickiej i na budowę ciągu pieszo-rowerowego, to jest kontynuacja dolnośląskiej cyklostrady. Wykonawca za chwilę będzie wchodził na plac budowy, a będziemy informować mieszkańców, jak będzie przebiegała ta organizacja ruchu. Chcielibyśmy, żeby te główne roboty przebiegały na wakacje. Czas na remont ulicy Legnickiej to jest do końca października. Jednakże chcielibyśmy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, wybudować to szybciej. W ramach tej inwestycji, poza oświetleniem, poza chodnikami, to jest też przebudowa wiat przystankowych. To jest na razie pierwszy etap inwestycji i za chwilę będziemy chcieli ogłosić przetarg na drugi etap. To jest od ulicy Granitowej do ronda na ulicy Sprzymierzeńców, tutaj koło Galerii Handlowej. Wszystkie te roboty zakończą się w 2027 roku.
2: To teraz ważna informacja dla miłośników ewolucji na dwóch kółkach.
3: Podpisaliśmy umowę w zeszłym roku na budowę pump tracka. Wykonawca w tym tygodniu rozpoczyna kolejny etap prac związanych ze stabilizacją, ale już też z formowaniem torów. To jest długo wyczekiwana też inwestycja dla dzieci, młodzieży, ale i też dla dorosłych. Poza dwoma torami do jazdy powstanie ścianka wspinaczkowa i miejsce do odpoczynku, miejsce do spędzenia czasu z mniejszymi dziećmi, czyli plac zabaw.
2: Podczas złotoryjskiej majówki będzie się sporo u Was działo. Pierwszego dnia długo oczekiwany przez miłośników dwóch kółek moment.
3: Majówka w ogóle zapowiada się u nas w najstarszym mieście w Polsce bardzo wyjątkową, bo też będzie wyjątkowa pogoda, zapowiadają ciepło, więc serdecznie zapraszam wszystkich do Złotoryi, do tego, żeby wspólnie świętować. W sobotę 2 maja zapraszam o godzinie 10 na rodzinny rajd pieszy, święto flagi państwowej. Start będzie na placu Rejmonta przed Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury, a o godzinie 12 rozpoczynamy święto flagi. Zapraszam na przemarsz trasą przez złotoryjski rynek. Dojdziemy do baszty. Kto nie ma flagi, to zapraszam bardzo serdecznie, bo będzie możliwość odebrania tej flagi przed tym wydarzeniem, ale i też w czwartek chcemy mieszkańcom rozdawać flagi za darmo. W rynku, przy budynku Straży Miejskiej. A 3 maja zapraszam na świętowanie 235. rocznicy Konstytucji 3 maja. Spotykamy się o godzinie 11.15 na uroczystości pod pomnikiem Niepodległości. A o godzinie 16 zapraszam na koncert muzyczny Śladami Wolności w wykonaniu zespołu instrumentalnego Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej. Zapraszam do Złotoryi.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.
4: Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
1: Przed nami majówka. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze tradycyjnie przygotowuje się do tego wydarzenia. O szczegółach Julita Sapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
2: Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Muzeum Karkonoskiego, zarówno siedziby głównej przy ulicy Matejki w Jeleniej Górze, jak i naszych oddziałów Muzeum Historii i Militariów przy ulicy Sudeckiej, domu Karla Gerarda Hauptmannu w Szklarskiej Porębie oraz zamku w Bolkowie. Muzeum Karkonoskie oraz oddziały będą przez całą majówkę oczywiście otwarte dla zwiedzających. Czekamy na Państwa w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie od godziny 9 do 17, natomiast na zamku w Bolkowie do godziny 18. W Muzeum Karkonoskim, siedzibie głównej, otwarte są wystawy czasowe. Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza wystawa czasowa w kręgu twórców karkonoskiej kolonii artystycznej Friedrich Iwan, ukazująca niezwykłe piękno karkonoskich pejzaży utrwalone przez tego znakomitego artystę. Muzeum Historii i Militariów przy ulicy Sudeckiej zaprasza na majówkę z otwartymi pojazdami. W ramach biletu wstępu jako dodatkową atrakcję jest możliwość wejścia do kabiny pilota śmigłowca, do wnętrza wyrzutni rakiet przeciwlotniczych. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej Muzeum Historii i Militariów. Muzeum Zamek Bolków. Od 1 do 3 maja rycerska majówka na zamku w Bolkowie i w ramach biletu wstępu na dziedzińcu zamkowym obóz rycerski, pokazy walki i potyczki rycerskie, prezentacje zbroi rycerskich, konkurencje strzeleckie i pokazy tańca dawnego. Zapraszamy na Zamek w Bolkowie od godziny 9 do 18. W Szklarskiej Porębie, w domu Karla i Gerarda Hauptmannów również serdecznie zapraszamy na długi weekend majowy. To idealny moment, aby odetchnąć od codzienności, zaczerpnąć świeżego górskiego powietrza i odkryć kulturalne perełki naszego regionu. Artystyczne progi domu Karla i Gerarda Hauptmannów to wyjątkowe miejsce, w którym fascynująca historia literatury splata się z duchem dawnej kolonii artystycznej, a to wszystko w otoczeniu budzącej się do życia karkonoskiej przyrody, w otoczeniu Parku Ducha Gór. Na wystawach czasowych w domu Karla i Gerarda Hauptmannów wystawa malarstwa pani Anny Szewczyk, profesor związany z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa pod tytułem Continuum, największa na świecie wystawa prac Wlastimila Hoffmana i pejzaż karkonoski twórców związanych z dawną kolonią artystyczną w Karkonoszach. Zapraszamy Państwa, aby poczuć niesamowity klimat tego miejsca, które niegdyś, a i dziś inspiruje twórców, artystów różnej artystycznej proweniencji.
0: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Tydzień w regionie. Reklama.
3: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Dzień w regionie. Muzeum Przyrodnicze zaprasza.
1: Przed nami wielka majówka. Sporo wydarzeń szykuje się w całym regionie, ale między innymi to można oczywiście, a nawet powinno się zajrzeć do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniogórskich Ciepisach. Dlaczego? O tym wszystkim opowie dyrektor placówki Adam Łaciuk.
2: Witam Państwa serdecznie. Oczywiście, że zwiedzając naszą piękną Kotlinę i Karkonosze, bardzo prosimy nie zapomnieć, że istnieje Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, a będzie otwarte cały weekend, czyli piątek, sobotę i niedzielę od 9 do 17. Serdecznie zapraszamy. Przede wszystkim na wystawy stałe, które cieszą się zawsze wielkim powodzeniem i uznaniem i bardzo się podobają zwiedzającym, ale również na wystawy czasowe. Na początek chciałbym polecić wystawę Trylobity Rycerze Pradawnych Mórz. Są to takie żyjątka, żyjące 200-300 milionów lat temu, a teraz można je obejrzeć w naszym muzeum. Jest to wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum Geologicznym z Warszawy.
1: Ta ekspozycja cieszy się sporym zainteresowaniem.
2: Tak, bo jest nietypowa. Staramy się pokazywać nietypowe rzeczy związane z jednej strony z przyrodą, a z drugiej strony również ze sztuką nawiązującą też do przyrody, do następną wystawą nawiązującą do tego, co artyści widzą wokół siebie i chcą przekazać, to jest obrazy duszy. Malarstwo takie intuicyjne. Ostatnio z wystaw czasowych to jest portret, autoportret. Będzie można ją oglądać do 17 maja. Wystawa jest związana z 65-leciem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na tej wystawie można obejrzeć 64 fotografie 17 autorów. Tutaj można zobaczyć portrety, autoportrety bardzo znanych osób. Ja zawsze lubię tak stanąć z tyłu i słyszeć, to ta pani, albo to ten pan znany z telewizji, z kina.
1: To także okazja, aby obejrzeć również interesujące freski. Jak się okazuje, to wcale nie trzeba tutaj zadzierać głowy wysoko do góry.
2: Wymyśliliśmy, żeby poznać historię, bo nie zawsze jest to prowadzenie kuratorskie, które prowadzi pani Edyta Patro, żeby przybliżyć państwu te niesamowite malowidła. One są dosyć wysoko i nie zawsze można poczytać o nich, dowiedzieć się coś więcej. Jest przygotowana specjalna stanowisko z aplikacją, na którym można poczytać, usłyszeć i obejrzeć się w zbliżeniu dokładnie te freski, które cieszą się, nie ukrywajmy, cieszą się też dużym zainteresowaniem. Na każde takie oprowadzania kuratorskie prowadzone przez panią Edytę bardzo dużo ludzi przychodzi i serdecznie zapraszamy do nas na oprowadzania kuratorskie. One są od wtorku do piątku poświęcone różnym naszym zbiorom, także proszę zawsze sprawdzać na naszej stronie internetowej, jakie oprowadzania będziemy w danym dniu prowadzić.
1: Oprócz wystaw stałych i czasowych, o których mówiliśmy, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze organizuje także już od wielu, wielu lat ciekawą imprezę.
2: To będzie 64. Karkonoska Giełda Minerałów i to nie tylko minerały, ale skały, skamieniałości i wyroby jubilerskie. Takim głównym celem to jest pokazanie bogactwa naszych Karkonoszy, naszych Sudetów i zachęcenia ludzi, aby spojrzeli trochę pod nogi, odwiedzając nasze góry i zwrócili na to uwagę, co tam się znajduje, co można znaleźć i jak niesamowicie jest to ciekawe i jak rzadkie.
1: To kiedy rezerwujemy czas na to wydarzenie?
2: Giełda minerałów to jest 9-10 maj, to jest sobota, niedziela. Po długim weekendzie następny weekend od 9 do 17 serdecznie zapraszamy przed Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Cieplicach.
0: Muzeum Przyrodnicze zaprasza. Szczegóły na stronie muzeum-cieplice.pl. Tydzień w regionie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
2: Tutaj Krzysztof Wojtas. Dziś ciekawa historia ze Szklarskiej Poręby. Będzie mowa o niejasnych okolicznościach odkrycia u podnóża Karkonoszy jednej z tych ksiąg, których wartość na międzynarodowych aukcjach sięga nawet do 45 tysięcy dolarów. Biblia Lutra, bo o niej dzisiaj będzie mowa, została odnaleziona w tej karkonoskiej miejscowości, dokładnie w Szklarskiej Porębie. Później próbowano ją nielegalnie wywieźć na zachód. W tle tej historii jest tajemnicza postać Ernesta B., a także innych, równie tajemniczych przedmiotów, które także próbował wywieźć do Niemiec. Sprawę tą zebrał i przeanalizował mój stały już gość programu, czyli Krzysztof Krzyżanowski, badacz, dziennikarz śledczy i autor książek. Na koniec programu opowiem Wam o skarbie niedawno odnalezionym w Karkonoszach. Skarbie wartym fortunę. Zapraszam.
3: Cała ta historia związana jest z piękną Szklarską Porębą, która leży pomiędzy Karkonoszami a Górami Izerskimi i osobą niejakiego Ernesta B. Na początku przytoczę kilka informacji o Erneście B., które pochodzą z akt przechowywanych w archiwach. Ernest B., syn Ryszarda i Luizy, urodzony w październiku 1915 roku, zamieszkały w Szklarskiej Porębie, narodowości polskiej, z pochodzenia robotniczego, zawód mechanik, wykształcenie średnie, stosunek do służby wojskowej rezerwa, stan rodzinny żonaty, stan majątkowy warsztat mechaniczny. Odznaczenia i ordery nie posiada. Karalność, według słów samego zainteresowanego, niekarany. Jak opowiadał Ernest B., w Szklarskiej Porębie mieszkał jeszcze przed wojną, za czasów niemieckich, przed kapitulacją, uzyskał koncesję na prowadzenie warsztatu mechanicznego, który stworzył w Szklarskiej Porębie i z przerwami prowadził go aż do czasów powojennych. Po wyzwoleniu w roku 1945 rozpoczął pracę w hucie szkła kryształowego Józefina, gdzie pracował do roku 1947.

0: parterze domu, w którym mieszkałem. Ubrałem się i zeszłem na parter, gdzie zobaczyłem otwarte okno, przez które po upływie pewnego czasu weszło dwóch osobników uzbrojonych w pistolety. Przez osobników tych zostałem steroryzowany i żądali oni ode mnie palnika do cięcia metali i innych narzędzi, jak wiertła cylindryczne i ręczne maszyny wiertarki. Oświadczyłem im, że palnika nie mam, na co oni zareagowali, szukając po warsztacie sami. Po zabraniu mi wiertła i wiertarki, osobnicy udali się w nieznanym kierunku. Nadmieniam, mówił Ernest B. w swoim zeznaniu, że jeden z osobników rozmawiał czystą niemczyzną, natomiast drugi nie mówił nic. Po 4 dniach jeden z tych osobników, który rozmawiał po niemiecku, przyszedł ponownie wieczorem i dzwoniąc do drzwi, wszedł do domu i znów steroryzował mnie pistoletem, żądając zaprowadzenia go do warsztatu. W warsztacie wyżej wymieniony osobnik pokazywał klucze i pytał się mnie, czy klucze te są oryginalnie. Następnie zażądał książki technicznej i wypisał z tej książki wszystkie dane dotyczące spawania. Po tym incydencie osobnik ów udał się w nieznanym kierunku.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Horoskopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: W aktach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się teczka, która ma symbol 562 łamany na 60 i opis ściśle tajne. Zawiera 90 zapisanych kart zszytych i zabezpieczonych pieczęcią, w której opisana jest przedziwna historia związana z Ernestem B. W 1960 roku, wczesną wiosną, Ernest B. postanowił przenieść się na stałe do Niemiec i w tym celu zgłosił się do odprawy celnej w Urzędzie Celnym w Zgorzelcu, zgłaszając przewożone ze sobą przedmioty jako mienie przesiedleńcze. Celnicy sprawdzili część tych przedmiotów, zakwestionowali to, że zostały prawidłowo zgłoszone do ocalenia i zgłosili sprawę jako podejrzaną do prokuratury. 3 dni później, 17 marca, prokuratura powiatowa w Zgorzelcu wszczęła śledztwo przeciwko Ernestowi B. i tymczasowo go aresztowała. I kolejne 3 dni później, 19

0: 20 marca przeprowadzono dwie szczegółowe rewizje w domu Ernesta B. w Szklarskiej Porębie, gdzie zakwestionowano szereg przedmiotów. Lista tych przedmiotów znajduje się w aktach IPN i przedstawia ona przedziwny obraz majątku, który zgromadził nasz tajemniczy mechanik ze Szklarskiej Poręby. W domu mianowicie Ernesta B. zakwestionowano zbiory filatelistyczne znaczków pocztowych, broń sportową typu wiatrówka, 4 sztuki zegarków oraz biżuterię pozłacaną i srebrną, maszyny i urządzenia warsztatu mechanicznego, 13 sztuk butli tlenowych i montażowych, różne materiały i półfabrykaty, dokumentacja techniczna i handlowa przedsiębiorstw handlowych ze Szklarskiej Poręby oraz pierze surowe o wadze 12 kg. W tym zestawie były dwa przedziwne przedmioty, które są wyjątkowe w całym tym zestawieniu. Mianowicie służby celne zakwestionowały słój cyjanku potasu o wadze 1,1 kg oraz, tu ciekawostka, Biblię Marcina Lutra z 1619 roku wydaną w Lunenburgu. Według wstępnej wyceny biegłych Biblia ta oszacowana została w 1960 roku na wartość 170 tysięcy ówczesnych złotych. Jak mogła wyglądać taka Biblia? Wydania z XVII wieku są książkami bardzo grubymi, oprawionymi w skórę, które są często bogato ozdobione, mają liczne ryciny w środku. Jeden z takich podobnych egzemplarzy, nie ten sam oczywiście, ale podobny, znajduje się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. To jest akurat egzemplarz z 1729 roku, czyli 100 lat młodszy. Jest pięknie oprawiony, ma metalowe okucia, jest bogato ozdobiony. Ma także na okładce postać Mojżesza, który trzyma tablicę z 10 przykazaniami. Jest to jeden z cenniejszych muzealnych starodruków przechowanych w tym muzeum. A taka Biblia została znaleziona w mieszkaniu Ernesta B. Egzemplarzy takich Biblii jest bardzo mało i współcześnie są one warte między 5 a 20 tysięcy euro.
1: To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Dziś mowa o odnalezieniu w Szklarskiej Porębie drogocennej Biblii Lutra, a o sprawie opowiada gość programu Krzysztof Krzyżanowski.
2: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
3: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: W archiwalnych aktach możemy przeczytać o szczegółach postępowania, jakie toczyło się przeciw Ernestowi B. Jeden ze świadków, celnik Henryk K., zeznał, że w czasie kontroli bagażu Ernesta B. wraz z innymi urzędnikami urzędu celnego ujawnił szereg przedmiotów, na które Ernest B. nie miał zezwolenia na wywóz, ani też nie miał ich uwidocznionych w wykazie rzeczy, który przedstawił urzędowi celnemu do kontroli. Chciał je po prostu przemycić za granicę i wywieźć z Polski. Kolejny świadek zeznawał w sprawie tak dużej ilości cyjanku potasu znalezionego w domu Ernesta B. Świadek Janina S. zeznawała, że apteki w tym rejonie nie posiadają w obrocie takich dużych ilości cyjanku potasu, jedynie sól cyjanową w postaci tlenocyanku rtęci, ale tenże jest wydawany tylko z przepisu lekarza w minimalnych ilościach. Poszczególne apteki mogą mieć w zapasie zaledwie kilka gramów. Kolejny świadek zeznawał w sprawie warunków obrotu trociznami. Twierdził, że na zakup cyjanku potasu każda osoba winna mieć zezwolenie z władz centralnych, względnie wojewódzkich. Podpisuje się wtedy specjalne oświadczenie, że użyje się tego cyjanku zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie te powyższe przesłuchania potwierdzały, że Ernest B. prawdopodobnie posiadał zapas po niemiecku cyjanku potasu, ewentualnie zdobył go w jakiś niejasny, nielegalny sposób. Ta ogromna ilość cyjanku potasu, przypomnę, ponad kilogram, była bardzo, bardzo podejrzana. W czasie postępowania przed sądem prokurator ustalił, że Ernest B. usiłował wywieźć przez granicę państwową do NRF bez zezwolenia właściwej władzy Biblię wydaną w 1619 roku w Lunenburgu i w tym celu ukrył ją w skrzyni między różnymi narzędziami ślusarskimi użytku domowego, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął, gdyż w czasie odprawy celnej została ona ujawniona, zajęta i zabezpieczona. Przesłuchiwany Ernest B. w charakterze podejrzanego wyjaśnił, że do zarzutu przemytu się nie przyznaje i że Biblię znalazł na strychu w czasie sprzątania domu. Zezwolenia na wywóz nie posiadał, ani też w odpowiednim urzędzie się nie rejestrował. Odnośnie cyjanku potasu wyjaśnił, że w dużym słoiku chciał przewieźć cyjanek, który miał mu zamiar służyć do celów technicznych, a to mianowicie do oksydowania metali. Pojawił się jeszcze w czasie tego postępowania jeden ciekawy świadek, który także zeznał na niekorzyść Ernesta B. Mianowicie zeznał on, że Ernest B. często skupywał cenne rzeczy od Niemców wyjeżdżających za granicę, płacąc bardzo niskie ceny. Względnie wymieniał się na różnego rodzaju narzędzia i meble. Widział też ten świadek u Ernesta B. pewien nietypowy przedmiot. Miała to być skrzynia o wymiarach metr na metr, z wierzchu oblana smołą, wewnątrz zaś obita blachą hermetycznie zamykaną. Na pytanie świadka, skąd Ernest B. posiada taką skrzynię, Ernest B. oświadczył, że kiedyś sam ją zakopiał w ziemi w celu, uwaga, przechowywania w niej butów. Świadek słusznie zauważył, że jest to wątpliwe, żeby Ernest B. w takiej skrzyni przechowywał buty. Sam świadek twierdził, że Ernest B. przechowywał tam duże ilości książek niemieckich, które zbierał, zgromadził z różnych domów czasowych w Szklarskiej Porębie, z Karpacza, z Międzygórza i Szczawna Zdroju i wszystkie te cenne przedmioty ukrywał właśnie w tej drewnianej skrzyni.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Kiedy zajmowałem się tematem Ernesta B. i jego zbiorów ze Szklarskiej Poręby, zastanawiałem się, gdzie może być zarekwirowana w 1960 roku Biblia Marcina Lutra z 1619 roku. Same akta znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej na to pytanie nie odpowiadają. Z treści zeznań, z różnego rodzaju dokumentów można wnioskować, że dalszych losów tego przedmiotu, który został w czasie postępowania zarekwirowany, można szukać albo w archiwum Milicji Obywatelskiej Komendy Powiatowej w Zgorzelcu, albo w archiwum Prokuratury Powiatowej w Zgorzelcu, która stawiała zarzuty Ernestowi B., albo w innych aktach Instytutu Pamięci Narodowej, do których jeszcze być może nie udało się dotrzeć. Sama Biblia dziś byłaby bardzo cenna. Kiedy robiłem taki mały research, szukając podobnych egzemplarzy z XVII wieku, na całym świecie można było nabyć około 14 egzemplarzy takiej Biblii. Niektóre bardzo pięknie zdobione i bardzo pięknie wydane. Ich ceny, w zależności od miejsca i pochodzenia, i stanu, ich zachowania, wahały się między 5 tysięcy, a nawet 45 tysięcy dolarów. Jak więc widać, gdyby udało się odnaleźć tą Biblię, tom, którą Ernest B. być może przechowywał w smołowanej, hermetycznie zamykanej skrzyni, byłby to niezwykle cenny egzemplarz, który mógłby być prezentowany być może w którymś z muzeów.
2: Na koniec dzisiejszego programu pewna ciekawostka z regionu. O ile wydarzyło się to w lutym zeszłego roku, to sprawa szerzej wypłynęła dopiero całkiem niedawno. Na Pogórzu Karkonoskim doszło do jednego z najciekawszych odkryć ostatnich lat. Dwoje turystów z Czech podczas zwykłej wędrówki natrafiło na ukryty w ziemi depozyt kosztowności. Znalezisko okazało się wyjątkowo cenne. W jego skład wchodzi blisko 600 monet oraz liczne przedmioty wykonane ze złota. Między innymi biżuteria i tabakiery. Łączna waga kruszcu przekracza 5 kg. Wstępne analizy wskazują, że monety pochodzą głównie z XIX i początku XX wieku. Najmłodsze egzemplarze datowane są na lata XX-XX wieku. To sugeruje, że skarb został ukryty najprawdopodobniej w okresie międzywojennym lub tuż przed II wojną światową. Nie wiadomo, kto był jego właścicielem. Jedna z hipotez zakłada, że depozyt mógł należeć do mieszkańców tych terenów, którzy w obliczu niepewnej sytuacji politycznej zdecydowali się zabezpieczyć swój majątek. Z nieznanych powodów nigdy po niego nie wrócili. Zgodnie z obowiązującymi przepisami znalazcy przekazali skarb do instytucji muzealnej. Obecnie znajduje się on w Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Králové, gdzie przechodzi proces konserwacji i szczegółowych badań. Sprawa ma także wymiar finansowy, bo zgodnie z czeskim prawem znalazcom przysługuje nagroda. W tym przypadku jej wysokość może przekroczyć 11 milionów koron, co odpowiada około 2 milionom złotych. Byłaby to najwyższa tego typu wypłata w historii Czech. Trzeba przyznać, że to odkrycie inspiruje, rozpala wyobraźnię i zachęca do wypadów choćby w Karkonosze. Do czego Was szczerze zachęcam. Długi weekend majowy już za chwilę. A przy okazji, 1 maja odbędzie się kolejna edycja nocnych poszukiwań skarbu Berlinki, czyli nocnego zwiedzania opactwa Krzeszów. W trakcie wydarzenia będę mieć przyjemność opowiedzieć gościom o losach zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej ukrytych w Krzeszowie w trakcie II wojny światowej. Będzie to okazja, by zobaczyć się na żywo i porozmawiać o tajemnicach naszego regionu, a część z tych tematów chętnie zaprezentuję w programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Więcej informacji o nocnym wydarzeniu w opactwie znajdziecie na stronie sudety.pro. Dziś się z Wami żegnam. W audycji gościł Krzysztof Krzyżanowski, a ja nazywam się Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca. Jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Wybiła godzina 7, dokładnie mamy 2 minuty po 7. Dla jednych jest to bardzo wczesna pora, dla innych być może późna, bo przedłużył się wczorajszy majówkowy grill, ale dla nas w Muzycznym Radiu jest to idealna pora, żeby w weekend rozpocząć przebojową pobudkę, tym razem w majówkowym wydaniu. Marta Wojtunik, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: A zaczynamy od przeboju z roku 80, który na pewno rozbudzi wszystkich. Blondie, Call Me.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie.

0: To oczywiście Antek Smykiewicz i Pomimo Burz. Całe szczęście dziś w prognozach pogody tych burz nie ma.
1: Muzyczne radio.
0: Dziś oczywiście jest sobota, to doskonale wiemy. Majówka trwa, mamy drugi dzień maja. Do końca roku zostało 243 dni, a dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za granicą i do tego Dzień Grilla. Ten dzień już wiadomo, jak świętować. Imieniny obchodzą Longina, Longin i Zygmunt. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj wschód słońca oczywiście za nami. O 5:29, zachód słońca o 20:20. Dzień dłuższy od najkrótszego o 9:58. Zaglądamy teraz do kalendarza, sprawdzamy, co się działo drugiego dnia majówki wiele, wiele lat temu, zaczynając od roku 1895. To wtedy Bolesław Prus ukończył pisanie powieści historycznej Faraon. W 1952 roku w Warszawie rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki, a w 1988 odbyła się premiera komedii King Size i w 1997, 2 maja, Tony Blair został premierem Wielkiej Brytanii. Sprawdzamy teraz muzyczne kalendarium. W 1950 roku Lou Gramm, wokalista Foreigner, po prostu się urodził, jak to w kalendarium. Patrzymy dalej. W 1958 roku urodziła się Małgorzata Ostrowska, polska piosenkarka, a w 72 Norbi, wokalista odpowiedzialny za Kobiety są gorące. Dalej David Beckham, angielski piłkarz, to już mniej muzyczne. Lori, francuska piosenkarka, i Lily Allen, brytyjska piosenkarka, która w 2025 roku powróciła po 7-letniej przerwie wydawniczej. A teraz zaglądamy do kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: 2 maja w 1519 roku miejscowość górnicza Miedzianka, leżąca koło Janowic Wielkich, otrzymała prawa miejskie. Dalej w 1742 roku Fryderyk Wielki, król Prus, obserwując pełne przepychu uroczystości pogrzebowe w Jeleniej Górze, wydał edykt ograniczający te praktyki. Po śmierci męża żałoba obowiązywała żonę przez 1 rok, a po śmierci żony mąż pozostawał w żałobie przez 0,5 roku. Edykt zakazywał jednocześnie ozdabiania żałobnie koni, karet i budynków. I w 1981 roku redaktor Stefan Rogowicz podpisał umowę z zastępcą przewodniczącego NSZZ Solidarność w Jeleniej Górze Andrzejem Piesiakiem, rozpoczynając wydawanie niezależnego tygodnika Odrodzenie. Tygodnik wychodził do wprowadzenia stanu wojennego.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: Jak wspominaliśmy, urodziny obchodzi dziś Lily Allen. Z tej okazji Smile w muzycznym radiu.

0: Martin Jensen, What a Night, co za noc, teraz to raczej co za poranek.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: To oczywiście poranek z muzycznym radiem i przebojowa pobudka właśnie w muzycznym radiu. 21 minut po godzinie 7. Nathan Evans, The Wedding.

0: to oczywiście Madonna i Hang Up. Madonna w tym roku powróciła po 7-letniej przerwie wydawniczej. Zapowiedziała album, który już ukaże się w lipcu, a my oczywiście o poranku polecamy Wam niezapomniany hit Hang Up.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: 27 minut po godzinie 7. Już za moment prognoza pogody. Oj, ta będzie naprawdę bardzo dobra. Tyle mogę Wam zdradzić teraz, a z nami Fuka i Zalia.
3: Może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje. Pogoda.
1: Na ten moment w regionie średnio 6 stopni, ale obiecujemy, będzie cieplej. Dziś ponad 20 stopni, nawet do 25 stopni, także szykuje się naprawdę bardzo ciepły drugi dzień majówki. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest stabilne. Na ten moment wynosi 1028 hektopaskali. Patrzymy na jakość powietrza, a ta dla regionu jest dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.

Empire of the Sun, oni zawsze dobudzą słonecznie. To właśnie nagranie od nich za nami, a przed nami równie słoneczna propozycja Switch Disco, Delcan McCann i Brazil.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
0: Po reklamie.
4: Poranek z muzycznym radiem.
5: Budzimy przebojem.

Natalia Przybysz, nazywam się Niebo w muzycznym radiu. Za 15 minut godzina 8 u nas teraz pojawi się Ale Farben. On naprawdę potrafi tworzyć wielkie przeboje, więc pojawia się podczas przebojowej pobudki Please Tell Rosie.

0: Reputate w muzycznym radiu, a teraz czas na najważniejszy punkt poranka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Sprawdźmy, co czeka nas w połowie majówki. Zaczynamy od baranów. W środku majówki postanowią więcej czasu poświęcić sobie. Znajomi muszą poczekać. Byki po spokojniejszym piątku chętnie coś podziałają, na przykład na działce, a jak nie na działce, to nawet na balkonie. Bliźnięta, sobota i weekend nie oznacza jeszcze niestety oderwania się od pracy i obowiązków. Raki będą duszą towarzystwa w czasie na przykład grilla czy ogniska. Lwy sobotę, nawet jeśli wolną, zaczną w dobrym nastroju. Rozpocznie się dobra passa. Panny postanowią skorzystać z uroków wiosny, spędzą dużo czasu na świeżym powietrzu. Wagi szukając spokoju wyjdą w plener lub o tym pomyślą. Jeśli nie dziś, to na pewno zrobią to jutro. Skorpiony od rana będą zajmować się codziennymi sprawami. Później przyjdzie czas na odpoczynek. Strzelcy, trzeba skupić się na szczegółach. To one zadecydują o efekcie tegorocznej majówki. A koziorożce w weekend powinny odpocząć i nabierać sił. Nowy tydzień będzie ciężki. Wodniki, to będzie udana, typowa majówka, czyli grill, trochę pracy i trochę odpoczynku. Ryby częściej w ten weekend będą bywać wśród znajomych i w zaprzyjaźnionym towarzystwie. A dziś imieniny obchodzą Longina, spokojna i lubiąca rozmyślać, uczciwa, lojalna. Longin, pogodny, wrażliwy i bardzo sympatyczny, Zygmunt, opiekuńczy, odważny, o dużej sile przebycia. Osoby urodzone 2 maja są wytrwałe, pracowite, wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi i zawsze chętnie poszerzają swoją wiedzę. Łączą w sobie stałość charakteru z dobrocią, przejawiają też wiarę w siebie w połączeniu z uporem i nigdy nie mają problemu z dostosowaniem się do otoczenia. Ich szczęśliwa cyfra to 7, kamień szlachetny cytryn, sprzyjający znak zodiaku, waga.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Uczymy przebojem.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
4: Czas na wiadomości.
6: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
7: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
6: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne. Czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzice a młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem. Niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
6: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
9: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
6: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: Ray Dalton, Blood Running.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: 12 minut po godzinie 8, muzyczne radio. Przebojowa pobudka cały czas trwa, tak samo jak majówka. Mamy nadzieję, że plany już macie jakieś świetne zrobione, jakiś grill. Myślę, że 99% właśnie to ma w planach. A my polecamy się wam oczywiście niezmiennie cały czas na majówkę ze świetną muzyką. A jak trwa przebojowa pobudka, to oczywiście nie może zabraknąć takich zespołów jak elektryczne gitary. Dziś polecamy wam dylematy.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 6 do 10 stopni, wiatr północno-wschodni 8 metrów na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne dobre, miejscami trudne ze względu na łaty zalegającego śniegu. I należałoby bardzo uważać w tych miejscach, gdzie jest śnieg, ponieważ są to miejsca śliskie i może też nastąpić upadek z wysokości, co jest niebezpieczne dla turystów pieszych. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze, jak i również jeszcze zimowe. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 11 do 24 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Życzę Państwu przyjemnego i dobrego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Ingrid, szok. Szok to jest to, że w tym roku majówka taka piękna, taka słoneczna. A już teraz sprawdzamy, co dokładnie w pogodzie na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje. Pogoda.
0: Zachmurzenie jak widać bardzo małe, chmury bardzo ciężko jest dziś znaleźć na niebie, bardzo słoneczny drugi dzień maja się szykuje. Obecnie na termometrach od 8 do 12 stopni, ale spokojnie z godziny na godzinę, z minuty na minutę będzie coraz cieplej, aż w końcu może być nawet 25 stopni w regionie. Ciśnienie stabilne wynosi 1027 hektopaskali, jakość powietrza się poprawiła i obecnie jest bardzo dobra.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
0: Za 5 minut godzina 8:30, wtedy Arek Włodarski na szlaku.

0: reklama.
1: BliskoSnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
3: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
6: Po reklamie.
7: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
8: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na wspólną wędrówkę, tym razem Wysokim Grzbietem. Jedną z ciekawszych tras turystycznych według wielu turystów w polskiej części Sudetów i w ogóle specjalistów w tych tematach jest szlak wiodący najwyższym i najdłuższym grzbietem gór izerskich. Większa jego część oznaczona jest kolorem czerwonym, ale by trasa grzbietem w pełni objęła jego długość, trzeba również uwzględnić odcinki szlaku w innych kolorach. Głównym, czy jednym z głównych walorów turystycznych tego traktu prowadzącego Wysokim Grzbietem jest duża widowiskowość, duża malowniczość, możliwość podziwiania dalekich panoram, oczywiście w pogodne dni. Z wielu odcinków trasy, szczególnie z najwyższych partii grzbietu, istnieje możliwość śledzenia panoramy całego masywu Karkonoszy. Przeważająca część szlaku biegnącego grzbietem wznosi się na wysokość ponad 1000 metrów nad poziomem morza. I co bardzo ważne, jest to trasa bardzo przyjazna, nawet dla niewprawionych osób, ponieważ nie ma ona dużych przewyższeń. 1000 metrów daje to już poczucie prawdziwie górskiej wędrówki, a namęczyć aż tak bardzo się nie trzeba. Ruch turystyczny jeszcze do niedawna nie był tu wcale taki duży, ale ostatnio to z tym ruchem wszystko się zmieniło, więc i tu, zwłaszcza w weekendy, tłumy na przykład na rozdrożu izerskim, gdzie nawet nie ma gdzie zaparkować po jednej czy po drugiej stronie drogi auta, bo tak jest dużo turystów. No w sumie i dobrze. Szlak prowadzący Wysokim Grzbietem jest również interesujący pod względem geologicznym i geomorfologicznym. Poczynając od wschodniego krańca grzbietu, skąd też najlepiej jest zacząć wędrówkę, pierwszą wyraźną grupą skalną, bardzo charakterystyczną, są zbójeckie skały. Skałki te sięgające do 12 metrów wysokości zbudowane są z hornfelsów, bardzo popularnych. Z tego gatunku skały zbudowanych jest wiele następnych grup zlokalizowanych na pierwszym odcinku trasy, czyli wzdłuż takiej dość wąskiej ścieżki sięgającej aż do izerskich garbów. Są to kolejno usytuowane przy m.in. zakręcie śmierci w pobliżu Czarnej Kopy skałki na wysokim kamieniu oraz w obrębie zwaliska. Obecność hornfelsu w tej części wysokiego grzbietu dowodzi tego, że geologicznie strefa ta stanowi pas kontaktu pomiędzy granitową intruzją magmy, z której to głównie zbudowane są karkonosze, a skałkami metamorficznymi, przeobrażonymi pod wpływem oddziaływania tejże intruzji magmowej. Hornfelsy należą do skał często spotykanych w przyrodzie. No i bardzo dobrze, bo możemy podziwiać m.in. te skałki. Odporność hornfelsów na procesy niszczące jest zapewne w znacznym stopniu odpowiedzialna za dużą wyrazistość wschodniej części Wysokiego Grzbietu w krajobrazie gór izerskich. Nie jest to jednak główna przyczyna wyraźnego wyodrębnienia tegoż Wysokiego Grzbietu w morfologii terenu. Za taką bowiem uważa się ruchy tektoniczne, które nie tylko wypiętrzały pasma Wysokiego Grzbietu gór izerskich, ale i sąsiednie, równolegle się układające pasmo grzbietu kamienickiego, to niższy, ale też bardzo ciekawy. Z tejże przyczyny powstało oddzielające je od siebie oba te pasma obniżenie, którego dnem w zachodniej części płynie Kwisa, a we wschodniej Mała Kamienica. No i między tymi grzbietami prowadzi droga, tak najogólniej mówiąc, między Szklarską Porębą a Świeradowem Zdrój. Wysoki grzbiet jest, podsumowując, pasmem zrębowym, podobnie jak sąsiedni grzbiet kamienicki. Natomiast znajdujące się pomiędzy nimi obniżenie z Doliną Kwisy i Małej Kamienicy jest rowem tektonicznym. Skałki hortfelsowe występujące w obrębie wysokiego grzbietu nie należą do wysokich. Jednymi z wyższych są położone na wschodnim krańcu pasma Zbójeckie Skały. Wysokość ich ścianek dochodzi do około 12 metrów. Nawet tą grupą skał od czasu do czasu interesują się wspinacze. Tutaj ubezpieczono stałe punkty asekuracyjne kilku skalnych dróg. Najatrakcyjniejszą jednak hornfelsową skałą wspinaczkową we wschodnim rejonie wysokiego grzbietu jest Skała Teściowej. Usytuowana jest ona jednak dużo niżej głównej grani grzbietowej w pobliżu drogi prowadzącej do zakrętu śmierci.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku Zamek w Roztoce, gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
4: Po reklamie.
5: Wędrujący wysokim grzbietem turyści mogą nie zdawać sobie sprawy, że zarośnięty już raczej dzisiaj teren Zbójeckich Skał był dawniej atrakcyjnym punktem widokowym i miejscem chętnie odwiedzanym tutaj przez turystów. W czasach przedwojennych zbudowano tu nawet, uwaga, gospodę oraz postawiono wieżę widokową. Ówcześni niemieccy gospodarze tych ziem uczcili to miejsce pamięcią feldmarszałka Helmuta Moltkego, który zasłużył się sprawną strategią w wojnach z Austrią i Francją. W 1896 roku wzniesiono mu pod skałami niewielki pomnik, który przetrwał wprawdzie do dziś, no ale jest w stanie naprawdę bardzo, bardzo zniszczonym i trudno go nawet znaleźć. Na cześć feldmarszałka jego imieniem nazwano również znajdującą się tu grupę skał. Twarde, hornfelsowe skały tworzą dwa wyraźniejsze i zarazem najwyższe wierzchołki wschodniej części wysokiego grzbietu. Pierwszym z nich jest Wysoki Kamień, ten najbardziej znany, najbardziej charakterystyczny, miejsce niezwykle popularne wśród turystów przybywających tu tylko nie ze Szklarskiej Poręby. Jest tutaj ich schronisko. Wybudowano także ostatnio kamienną wieżę widokową. No widoki stąd są pyszne na Karkonosze i nie tylko. To właśnie dzięki hornfelsom Wysoki Kamień stanowi okazałe zaostrzone zwieńczenie tej części grzbietu. Szczyt ten o wysokości 1058 metrów nad poziomem morza, mimo niewielkiej wysokości względnej ponad poziomem grzbietu, jest dobrze zauważalny z sąsiedniego pasma i doskonale widoczny z wielu miejsc Kotliny Jeleniogórskiej i nie tylko, no bo także widoczny jest m.in. z Karkonoszy. Następnym wyraźnym hornfelsowym zwieńczeniem grzbietu jest zwalisko, 1047 metrów nad poziomem morza, na którym porozrzucane są kilkumetrowe ostańcowe formy skałek. Wierzchołek ten jest ciekawy zarówno ze względów geomorfologicznych, jak i krajobrazowych, gdyż roztacza się z niego rozległa panorama bliskiej i dalszej okolicy. Na zachód od zwaliska zarówno geologia, jak i krajobraz ulegają diametralnej zmianie. Szlak wkracza teraz w teren kopulastego wzniesienia o nazwie Izerskie Garby. Jego obszarem przebiega żyła kwarcowa, którego złoża były pozyskiwane na północnych stokach. Olbrzymie wyrobisko znajduje się na wysokości 1080 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyżej położona kopalnia w Polsce. Mówimy oczywiście o kopalni Stanisław. Szlak omija wprawdzie tereny nieeksploatowanego obecnie kamieniołomu, ale tu i ówdzie oczywiście można sobie podejść, tylko ostrożnie. Można obejrzeć różne tutaj z bliska okazałe twory antropogeniczne. Widok z nad krawędzi tego

kamieniołomu robi piorunujące wrażenie. Praktycznie w sumie od wielu już lat prace na terenie wyrobiska ustały mniej lub bardziej całkowicie. Mimo że kilkudziesięciometrowe urwiska są wyłącznie dziełem człowieka, po usunięciu stąd maszyn na powrót stają się troszkę częścią natury. No, ostateczna kwestia losów terenu dawnej kopalni kwarcu Stanisław wciąż jest niewyjaśniona. Przypominam tylko. Dalszy przebieg drogi wysokim grzbietem wprowadzi w kierunku najwyższego szczytu Gór Izerskich, Wysokiej Kopy, 1126 metrów nad poziomem morza. Czerwony szlak omija jednak sam wierzchołek i chcąc go zdobyć, należy odszukać go samemu. Nie zawsze jest to łatwe lub do niedawna nie było, chociaż ostatnio jest tam mocno ścieżka wydeptana. Są takie kierunkowskazy na drzewach lub też umiejscowienie jest tego szczytu w ten sposób zaznaczone, bo on jest taki bardzo kopulasty, jest bardzo taki rozpłaszczony, nie jest jakąś charakterystyczną dominantą w krajobrazie grzbietu tego wysokiego. Na Wysoką Kopę nie prowadzi znakowany żaden szlak turystyczny, ale wariantów wejścia nie brakuje. Jest ich kilka. Zielonym, niebieskim, czerwonym szlakiem na przykład z Jakuszyc przez rozdroże pod Cichą Równią. Można dojść także tutaj niebieskim, zielonym i czerwonym ze Szklarskiej Poręby przez rozdroże pod Zwaliskiem. Niebieskim i czerwonym ze Świeradowa przez Polanę Izerską i rozdroże pod Kopą. Niebieskim, zielonym i czerwonym szlakiem także ze Świeradowa oczywiście przez Polanę Izerską oraz Dziczy Jar, a także żółtym, no i wciąż czerwonym z rozdroża przez rozdroże pod Kopą oraz Sine Skałki, a także zielonym, niebieskim i czerwonym szlakiem rozdroża Izerskiego przez Zwalisko, no i rozdroże pod Izerskimi Garbami, gdzie my jesteśmy. Kopalnia Stanisław, najwyżej położony kamieniołom w Polsce, przypomnę, zlokalizowany na wysokości od 1050 do 1080 metrów nad poziomem morza. No tutaj rozpościerają się, jeszcze raz o tym wspomnę, fantastyczne widoki z terenów tej kopalni, niemalże otwarte na cztery strony świata. Wspiąć się najlepiej jest na Izerskie Garby, które są najwyższym punktem na terenie kamieniołomu. No i panorama obejmuje na przykład Wysoki Kamień, Śnieżkę, Śnieżne Kotły, Szrynicę, Kamiennik oraz oczywiście Wysoką Kopę. Wędrówkę wysokim grzbietem warto, można zakończyć na przykład na Smreku, gdzie znajduje się wieża widokowa, z której roztaczają się pyszne widoki także na wschodnią, dalszą część, już poza naszą granicą głównego grzbietu Izerskiego Gór Izerskich, czyli na czeską stronę, ale nie tylko. No to tyle o tej wędrówce. Janusz Krajewski, archiwalny numer miesięcznika Sudety z 2012 roku.

Kolejne niezwykle ciekawe miejsce w Sudetach, choć położone poza granicą, ale tak minimalnie. Mówimy o wulkanicznym najwyższym szczycie naszego ulubionego pasma. Zdobyć w naszym kraju wulkaniczny szczyt, którego wysokość przekraczałaby 1000 metrów, jest rzeczą niemożliwą. Nie ma po prostu takiej wysokiej góry, która zbudowana byłaby z zastygłej lawy, ale wystarczy jednak oddalić się o niespełna kilometr od granicy państwa, by osiągnąć wierzchołek bazaltowego tysięcznika. Jest to możliwe po przekroczeniu rzeki Izery w pobliżu osady Orle, oczywiście także w górach izerskich. Znajdujący się na czeskim terytorium szczyt Bukowiec, bo o nim mowa, czyli Bukowec w języku naszych przyjaciół, ma bardzo charakterystyczny kształt ściętego stożka. Góra ta niewątpliwie stanowi wyraźny ślad neogeńskiej aktywności wulkanicznej, która miała tu miejsce grubo około 20 milionów lat temu. Wierzchołek Bukowca liczy sobie 1005 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wulkanicznym szczytem całych Sudetów. Byłby on może najwyższym wulkanem Europy Środkowej, ale przewyższa go o 110 metrów szczyt Szpiczaka, znajdującego się w Rudawach. Również jest to na terytorium czeskim. Rudawy są pasmem górskim tworzącym długi na 150 kilometrów grzbiet graniczny między Czechami a Niemcami. Niezwykle ciekawe miejsce, niezwykle ciekawe góry, a nie tak często odwiedzane przez turystów z Polski. Pasmo to sąsiaduje od wschodu z Sudetami, a ściślej z górami łużyckimi, stanowiącymi ich najbardziej na zachód wysuniętą część. Zarówno Rudawy, jak i Sudety są górami zrębowymi, należącymi do tej samej większej jednostki geologicznej, zwanej masywem czeski. Oba pasma oddziela od siebie piękna przełomowa Dolina Łaby. Duża aktywność procesów wulkanicznych na terenie Rudaw przyczyniła się do powstawania tu wielu złóż surowców metalicznych. Stąd też bierze się czeska nazwa tego pasma, czyli Góry Kruszcowe, Kruszne Chore. Bukowiec, mimo kształtu typowego dla wulkanu stożkowego, nie jest jednak wiernym obrazem występującego tu pierwotnie wulkanu. Obecna góra to jedynie fragment komina wulkanicznego, czyli przewodu ukrytego w głębi stożka, którym lawa przedostawała się na zewnątrz. Właśnie ta część wulkanu jest zazwyczaj jego najtrwalszą częścią i najdłużej zachowuje się w morfologii terenu. Forma ta nazywana jest nekiem i tworzy zawsze wyjątkowo wyrazisty element w przestrzeni naturalnego krajobrazu. Przykłady neków z terenu sudeckiego pogórza są już dość znane, są opisywane. Należą do nich m.in. Czartowska Skała, Ostrzyca Proboszczowicka czy też Wilcza Góra. Na szczyt Bukowca, w ogóle do Izerki, będąc po polskiej stronie, zawsze warto się wybrać. Nie zawsze było to proste i łatwe, to dojście na Bukowiec od naszej strony. Nie lada problemem oczywiście było w czasach PRL-u, w przygranicznej strefie gór izerskich. Po polskiej stronie ruch turystycznie praktycznie ustał. W położonej niespełna 2 kilometry od Bukowca osadzie Orle po II wojnie światowej powstała strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Od tej pory obecność turystów w tej okolicy stała się niemile widziana. Rzeka Izera, zamiast cieszyć oko miłośników przyrody swym urokliwym widokiem, meandrami, stała się jedynie silnie strzeżonym pasem granicznym. Zabytkowy most łączący niegdyś drogi z Orla i Izerski stał od tej pory nieużyteczny. Odgrodzony zasiekami nawet, zaczął popadać swego czasu w ruinę. Najgorszy moment przyszedł dla tego obiektu na początku lat 80. XX wieku. To właśnie wtedy, w ramach jeszcze lepszego uszczelnienia granicy pomiędzy przyjaznymi państwami bloku wschodniego, dokonano barbarzyńskiego aktu wysadzenia mostu. W ten smutny sposób zniknęła jedna z pierwszych żelbetowych konstrukcji powstałych w ogóle na Dolnym Śląsku. Oczywiście pretekstem do tego był niby zły stan tejże budowli. Historyczny most zasługiwał bez wątpienia na miano zabytku techniki, lecz niestety nie doczekał tej godnej dla siebie chwili. To wszystko jest na szczęście za nami. Po upadku komunizmu w przygranicznej strefie gór izerskich zaczęła się wytwarzać nowa, bardziej przyjazna dla turystów. Aura rzeka Izera przestała być groźnym, zmilitaryzowanym pasmem granicznym. Zamiast dzielić, zaczęła znów łączyć. Ukoronowaniem tego faktu było odbudowanie mostu w miejscu dawnej przeprawy przez Izerę. Obecnie, gdy w obrębie państw Unii swobodnie i bez strachu możemy przekraczać jeszcze póki co granice i miejmy nadzieję, że tak zostanie na zawsze, jedyną trudnością w osiągnięciu szczytu Bukowca może być tylko stromizna jego stoków. System dobrze oznakowanych szlaków oraz drewnianych kładek poprowadzonych przez Izerę i wpadającą do niej Izerkę umożliwia prawnemu turyście dojście z osady Orle na wierzchołek Bukowca nawet w ciągu
godziny. Nagrodą za tam małe trudy jest rozległy widok na całe prawie Góry Izerskie. Niestety porastający las coraz bardziej ogranicza zasięg widoczności z tego szczytu, ale gdzieniegdzie jeszcze spokojnie można podziwiać w przecinkach i nie tylko widoki z Bukowca, a Izerka, czyli niegdyś Klein Izer, odpowiednik Gross Izer po naszej stronie, po której już nie ma śladu, no jedynie jest z jednej strony tu Orle, z drugiej strony został budynek bardzo znanego izerskiego schroniska, dawna szkoła w Gross Izer. U nas tych budynków nie ma dużo po tej bardzo dużej niegdyś wsi, ale Izerka, Klein Izer, no to jest zupełnie co innego. Będąc tam, możemy sobie wyobrazić, jak cudownie mogłaby obecnie wyglądać po naszej stronie wielka Izera. Tyle, Janusz Krajewski, także archiwalny numer miesięcznika Sudety. Arek Włodarski, dziękuję. Udanego weekendu, do usłyszenia.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
2: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.

0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9.
0: Czas na wiadomości.
3: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
4: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
3: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Dwie minuty po godzinie 9:00, Muzyczne Radio, trwa program Best Of, który jest w sobotę, jak zawsze, połączony z graniem na życzenie. Czekamy na wasze sobotnie propozycje na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas zadzwonić, numer 757 646 646.

0: again.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Po reklamie.
2: Muzyczne radio.

0: Arrows za 9 minut po godzinie 9. Teraz czas ponownie na horoskop dla tych, którzy o 7 jeszcze słodko spali.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Sprawdzamy, co czeka nas w połowie majówki. Barany, w środku majówki postanowią więcej czasu poświęcić sobie. Znajomi muszą poczekać. Byki, po spokojniejszym piątku chętnie coś podziałają, na przykład na działce, a jak nie na działce, to nawet na balkonie. Bliźnięta, sobota i weekend nie oznacza jeszcze niestety oderwania się od pracy i obowiązków. Raki będą dziś duszą towarzystwa w czasie grilla czy ogniska. Staną na wysokości zadania. Lwy, w sobotę, nawet jeśli nie wolną, zaczną weekend z dobrym nastrojem. Rozpocznie się ich dobra passa. Panny postanowią skorzystać z uroków wiosny, spędzą dużo czasu na świeżym powietrzu, a wagi, szukając spokoju, wyjadą w plener lub o tym chociaż pomyślą. Skorpiony od rana będą zajmowały się codziennymi sprawami, później nadejdzie czas na odpoczynek. Strzelcy, trzeba skupić się na szczegółach, to one zadecydują o efekcie tegorocznej majówki. A koziorożce w weekend powinno odpoczywać i nabierać sił, bo nowy tydzień będzie dla nich ciężki. Wodniki, to będzie udana, typowa majówka. Grill, trochę pracy, trochę odpoczynku. I na koniec ryby, częściej w ten weekend będą bywać wśród znajomych i w zaprzyjaźnionym towarzystwie. Drugi dzień maja, dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej, dziś imieniny obchodzą. Longina, która lubi spokój i rozmyślanie, jest uczciwa i lojalna. Longin, pogodny, wrażliwy i bardzo sympatyczny. Zygmunt, opiekuńczy, odważny, o dużej sile przebicia. Osoby urodzone 2 maja są wytrwałe i bardzo pracowite. Wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi i zawsze chętnie poszerzają swoją wiedzę. Łączą w sobie stałość charakteru z dobrocią, przejawiają też wiarę w siebie, w połączeniu z uporem i nigdy nie mają problemu z dostosowaniem się do otoczenia. Ich szczęśliwa cyfra to 7, kamień szlachetny cytryn, sprzyjający znak zodiaku. Waga!
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Przypominamy, trwa granie na życzenie w majówkowym wydaniu, bardzo słonecznym. Czas na pierwszą z naszych dzisiejszych propozycji. Od Piotra z Legnicy, Papa Dance, pocztówka z wakacji.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Kilka chwil temu zadzwonił do nas Kuba z rodziną. Prosto z trasy jadą sobie na majówkę i tak mówią: taki słoneczny dzień, puśćcie coś z repertuaru Erosa Ramazzottiego. No to my puszczamy i oczywiście pozdrawiamy.

0: Muzyczne radio.
1: Za 5 minut godzina 9:30. Wtedy u nas w Muzycznym Radiu najświeższe doniesienia z regionu i oczywiście prognoza pogody. A poczekamy na nie w towarzystwie waszych muzycznych propozycji. A ta, która przed nami, jest wyjątkowa, bo z bardzo dobrą dedykacją. Z okazji urodzin dla Weroniki od rodziny z Mysłakowic. Weronika dziś świętuje swoje kolejne już urodziny i od rana szykuje rodzinnego grilla. Pracuje od rana, więc przyda się jej muzyczne wsparcie, więc rodzina postawiła na bardzo energetyczne nagranie. Vito Bambino 20.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Reklama. Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na borerun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
2: Kolejny dzień majówki, kolejny słoneczny. Obecnie na termometrach coś w okolicach 15 stopni, a będzie jeszcze więcej i to o 10 stopni, bo dziś maksymalnie 25. Jakość powietrza cały czas jest bardzo dobra, ciśnienie stabilne wynosi 1028 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Dzień dobry, majowy weekend w Jeleniej Górze wystartował i to sportowym akcentem. W piątek na Bike Park Czarne odbyły się zawody NTB dla dzieci i młodzieży. To wydarzenie w stolicy Karkonoszy rozpoczęło cykl imprez rowerowych, co podkreślił prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
4: Rozpoczynamy to na Bike Park Czarne i mam nadzieję, że ten obiekt, który został sfinansowany razem z budżetem samorządu województwa dolnośląskiego, będzie takim miejscem, w którym rowerzyści będą poprawiali swoje umiejętności jazdy na rowerze właśnie w takich trudnych warunkach, żeby później mogli pojechać na nasze single tracki Olbrzymy, które już też niedługo powinny być otwarte.
5: Maciej Grabek, organizator wyścigu. Bike Park Czarne to rowerowy park umiejętności. To takie fajne miejsce, w którym moim zdaniem na co dzień mieszkańcy Jeleniej Góry, a szczególnie młodzież, dzieci, kolarze MTB mogą sobie przyjeżdżać, trenować, doskonalić swoje umiejętności techniczne na podjazdach, zjazdach, na bandach, na chopkach, stolikach, na różnych takich elementach, które potem w dorosłym życiu zawodnika MTB pojawiają się na trasach w formacie olimpijskim. My tu zaproponowaliśmy dzisiaj, poza wyścigiem, który jest dla młodzieży, czyli od kategorii żak, żakini, młodzik, młodziczka do juniora młodszego, juniorki młodszej, zaproponowaliśmy również taki dzień ze szkolenia pod okiem dobrych byłych kolarzy, instruktorów MTB. Chcemy dla tych wszystkich bezpłatnie pokazać, jak się zachowywać technicznie, jak bezpiecznie zjeżdżać, jak się poruszać po takim torze. Bo rowerowe parki umiejętności to dla wielu jeszcze mieszkańców, a szczególnie ich dzieci, to są takie obiekty, które się wydają trochę niedostępne, a one są dla każdego. To takie orliki MTB, więc zachęcamy do tego, żeby zainteresować się kolarstwem.
3: We wczorajszych zawodach na starcie stanęło mnóstwo zawodniczek i zawodników. O ilości cyklistów i o trudach trasy mówi sędzia zawodów Władysław Rzędul.
6: Myślę, że gdzieś w granicach 60 osób już się potwierdziło, zweryfikowało, ale co jakiś czas ktoś podchodzi. Niektórzy dopiero dziś się zdecydowali. Trasa przepiękna, to jest bardzo wymagająca. Elementy siłowe, dużo elementów technicznych takich bardzo. Niektórzy będą musieli trochę pohamować, żeby przez te techniczne elementy przejechać, urozmaicona zjazdy, nawet niektóre trochę karkołomne, ale nawet ci byłem na trasie mający po tych 11-12 lat, dają sobie radę.
7: Iwo Wandołowski. Pojadę, żeby wygrać, tak? No normalnie z trenerem tu często przyjeżdżam na treningi, więc miejsce znamy bardzo dobrze.
8: Nazywam się Alessia Zaleskaja. W zeszłym roku też tutaj startowałam. Trasa jest bardzo wymagająca fizycznie i technicznie też, bo są dosyć trudne zjazdy i rock gardeny. Ale można dać radę.
9: Cześć, jak masz na imię?
10: Wojtek.
9: Jesteś tu po raz pierwszy?
10: Tak.
9: A co ty teraz robisz?
10: Rozgrzewam się przed wyścigiem.
9: A to jest pierwszy twój taki wyścig w życiu?
10: Nie.
9: Masz jakieś sukcesy na koncie?
10: Tak, mam. Trasa jest bardzo fajna. Mogłaby być nieco dłuższa, ale uważam, że jest okej.
3: A wśród cyklistów z mikrofonem pojawiła się także Ania Tarkota. Zmieniamy temat. Podczas kwietniowej sesji radni miejskiej Legnicy Adam Wierzbicki zgłosił wniosek, by miasto nie pobierało opłaty za pierwszą godzinę parkowania od kierowców posiadających legnicką kartę miejską. Wniosek jednak po namyśle wycofał.
11: Mogło być pięknie, ale nie będzie. Przynajmniej do końca przyszłego roku. Pierwsza darmowa godzina dla posiadaczy legnickiej karty miejskiej, w sumie seniorów, to byłoby coś. Jednak prezydent miasta sprawę wyprostował. Jak przyznał, chciałby wprowadzić taki zapis, jednak wiązałoby się to z poniesieniem opłaty na rzecz prywatnej firmy, która na mocy umowy zawartej za kadencji poprzedniego prezydenta zarządza legnickimi parkingami. Finał pięcioletniej umowy nastąpi 31 grudnia roku 2027. Opłaty, jakie kierowcy wnoszą za korzystanie z parkingów, są podzielone pół na pół między firmę i miasto. Czyli z 3 zł za pierwszą godzinę parkowania, 1,50 zł zostaje w kasie miasta. Tyle samo w kasie administratora parkingu. Roczne dochody Legnicy ze strefy płatnego parkowania to ponad 3 miliony. Po przyjęciu wniosku radnego, jakieś 1,5 miliona, mniej więcej, trzeba by było dopłacić firmie. W budżecie nie ma środków na ten cel, a takie transakcje mogłyby być interpretowane jako działanie na szkodę miasta. Nadzieja na zmiany jest jednak zawsze. Według zapowiedzi, po wygaśnięciu umowy miasto samo sobie poradzi z administrowaniem strefą płatnego parkowania. I wtedy pojawi się szansa na darmową godzinę dla kierowców z legnicką kartą miejską. W systemie LKM są podmioty, które oferują zniżki jej posiadaczom. Jednak zarządca parkingów benefitami nie jest zainteresowany. Biznes parkingowy kręci się znakomicie. Radny wycofał się ze swojej inicjatywy, bo jak to określił, wyjaśnienia i deklaracje go zadowoliły. Oby tylko do końca przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Dolnośląskie lasy wysychają w szybkim tempie, a zagrożenie pożarowe osiągnęło najwyższy poziom. Leśnicy alarmują i apelują o rozwagę podczas majowego weekendu.
12: Jak pokazują prognozy pogody, w najbliższych dniach raczej nie mamy co liczyć na opady deszczu. Majówka będzie ciepła i słoneczna, co z pewnością zachęci wielu do wizyty w lesie. Jednak sytuacja pożarowa w lasach dolnośląskich, w tym Nadleśnictwa Bolesławiec, jest wyjątkowo trudna.
13: Mówi Maciej Krzak, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bolesławiec. Tegoroczna susza daje się we znaki przyrodzie. Ściółka jest skrajnie wysuszona, a młode drzewa zaczynają obumierać.
12: Można powiedzieć, że las dosłownie wysycha nam w oczach. Ściółka szeleści pod butami jak suchy papier. Młode sosny posadzone wiosną tracą kolor i elastyczność. Cieki wodne czy leśne strumienie wartko płynące jeszcze miesiąc temu w obecnej chwili są wyschnięte. Śródleśne zbiorniki nie napełniły się po zimie w takim samym stopniu jak w latach ubiegłych.
13: Podkreśla rzecznik Nadleśnictwa Bolesławiec. W takich warunkach nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do tragedii. Leśnicy są w stałej gotowości.
12: Lasy państwowe, w tym Nadleśnictwo Bolesławiec, prowadzą całodzienną obserwację lasu. Zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotów. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają

0: podczas wizyty w lesie i jego pobliżu całkowicie zrezygnować z używania otwartego ognia czy też rozpalania grilli. Jeżeli przebywając w lesie zauważycie Państwo pożar lub dym, to niezwłocznie trzeba go zgłosić. Aby szybciej go zlokalizować, polecam użyć aplikacji MBDL,
1: która ułatwia określenie lokalizacji i przekazanie jej służbom. Susza to realne zagrożenie, a skutki mogą być dramatyczne.
0: Pamiętajmy, że las rośnie kilkadziesiąt lat, a płonie w kilka chwil.
1: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Kolejny raport o 10.30, a teraz ważne informacje dla tych, którzy bez wątpienia, bo wielu jest takich, zaplanowali wycieczkę w Karkonosze.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
5: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 6 do 10 stopni, wiatr południowo-wschodni 8 metrów na sekundę. Widzialność do 50 km, bez zachmurzenia, takie bardzo minimalne, bez opadów, szlaki turystyczne dobre, miejscami trudne tam, gdzie jest jeszcze zalegający śnieg. Szczególnie w szczytowych partiach należy zachować w tych miejscach szczególną ostrożność i należy mieć sprzęt turystyczny górski. Niektóre szlaki turystyczne w Karkonoszach zamknięte są ze względu jeszcze na warunki zimowe i warunki przyrodnicze. Informacja na ten temat na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 11 do 24 stopni. Bezwiecznie widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadu. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca.

0: 8 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj! Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
3: Trwa program Best of połączony z graniem na życzenia, a dziś Kult kilka razy przewijał się w waszych propozycjach. No to gramy. No jest!

0: Pierwsze 3 dni maja na scenie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze to teatralna odsłona powieści, bestsellerowej powieści Sławomira Gortycha, Schronisko, które przestało istnieć, która zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy.
1: Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru imienia Norwida w Jeleniej Górze. To jest unikatowa sytuacja w całej Polsce, ponieważ jest to pierwsza adaptacja twórczości Sławka Gortycha, czyli naszego lokalnego twórcy, autora, bolesławianina. To jest sytuacja, która się nie zdarza. Jesteśmy po prostu pierwsi.
0: Już w najbliższą niedzielę, 3 maja, scena Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze zamieni się w kacze podwórko, gdzie pozorny ład i spokój zostają zaburzone pojawieniem się pisklęcia innego niż wszystkie.
2: Jest tu kto?
3: Nie ma ich. Oczywiście, co ja sobie pomyślałem. Zostawili mnie.
2: Uciekli, bo kto by się chciał zadawać z takim brzydkim kaczątkiem?
4: Oceniaj po wyglądzie, bo się wygląd często zmienia.
5: A jeżeli ty chcesz się zobaczyć z tytułowym bohaterem, zapraszamy już w najbliższą niedzielę do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko.
0: Długi majowy weekend kusi propozycjami na spędzenie wolnego czasu. Sprawdźmy zatem, co w Jeleniej Górze będzie się działo z 1 do 3 maja. A szczegóły zdradza rzecznik magistratu Marcin Ryłko.
6: 1 maja aktywnie rowerowa majówka w Bike Parku Czarne. Widzimy się tam między godziną 10 a 15. 2 maja święto flagi. O godzinie 12 rozpoczynają się uroczystości. Natomiast między godziną 10 a 18.30 też na Placu Ratuszowym 3 Festiwal Katarynek. 3 maja 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. O 12 rozpoczynają się wszystkie uroczystości na Placu Ratuszowym, także serdecznie zapraszamy.
0: Bardzo interesująco zapowiada się majówka w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze i wszystkich jego oddziałach. Na odwiedzających czekają wystawy stałe i czasowe, w tym bogate kolekcje szkła artystycznego oraz ekspozycje plenerowe oraz piknik rycerski na zamku w Bolkowie. Mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
7: Muzeum Karkonoskie oraz oddziały będą przez całą majówkę oczywiście otwarte dla zwiedzających. Czekamy na Państwa w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie od godziny 9 do 17, natomiast na zamku w Bolkowie do godziny 18.
0: Wyjątkową majówkę proponuje także Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach. To niepowtarzalna okazja, aby zwiedzić nasze wyjątkowe wystawy stałe i czasowe, mówi dyrektor placówki Adam Łaciuk.
8: Zwiedzając naszą piękną Kotlinę i Karkonosze, bardzo prosimy nie zapomnieć, że istnieje takie muzeum przyrodnicze w Cieplicach, a będzie otwarte cały weekend, czyli piątek, sobotę i niedzielę od 9 do 17. Serdecznie zapraszamy. Przede wszystkim na wystawy stałe, które cieszą się zawsze wielkim powodzeniem i uznaniem i bardzo się podobają zwiedzającym, ale również na wystawy czasowe.
0: Niezwykle ciekawie można spędzić majówkę odwiedzając Wleń. To niepowtarzalna okazja, by spędzić czas w otoczeniu przyrody i zabytków. Uruchamiamy także przejazd drezyną, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
9: Na czas majówki uruchamiamy kolej drezynową, która będzie jeździła w okolicach stacji kolejowej we Wleniu. Pierwszy przejazd zaczynamy o godzinie 11 w piątek, czyli 1 maja, ale także czynny jest Zamek Wleński, który można zwiedzać. Można pojechać na Zaporę Pilchowicką i zobaczyć, bo jest w trakcie remontu. Zapraszamy do pięknej gminy Wleń na majówkę. Ma być piękna pogoda. Jak ktoś chce odpocząć, myślę, że jest okazja nas odwiedzić.
0: Podczas tegorocznej majówki w Legnicy przewidziano szereg imprez plenerowych, a oferta skierowana jest do mieszkańców i przyjezdnych w każdym wieku.
10: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
11: Wieczorem koncert o 18.00 widowisko Simply the Best, tribute to Tina Turner, a o 19.30 koncert The Backwards z repertuarem The Beatles.
12: 2 maja w Dzień Flagi na Alei Orła Białego wspólnie rozwiniemy 550-metrową flagę Polski.
5: Tego dnia zapraszamy również na wyjątkową legnicką paradę rowerową. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
11: Po południu usłyszymy zespoły Mood Class i The Wonderland, natomiast wieczorem zapraszamy na 2 główne koncerty gwiazd. O 19.00 wystąpi przed Państwem Roxy z repertuarem pop i pop rock, o 20.30 zespół Big Cyc.
12: Wszystkie wydarzenia majówki odbywać się będą w Parku Miejskim. Znajdziecie tam również coś pysznego do zjedzenia, dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci.
0: Atrakcyjną majówkę przygotowała także Złotoryja. Do odwiedzenia najstarszego miasta w Polsce zaprasza burmistrz Paweł Kulik.
13: W sobotę 2 maja zapraszam o godzinie 10 na rodzinny rajd pieszy, święto flagi państwowej. Start będzie na placu Rejmonta przed Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury, a o godzinie 12 rozpoczynamy święto flagi. Zapraszam na przemarsz trasą przez złotoryjski rynek. Dojdziemy do Baszty, a 3 maja zapraszam na świętowanie 235. rocznicy Konstytucji 3 maja. Spotykamy się o godzinie 11.15 na uroczystości pod pomnikiem niepodległości, a o godzinie 16 zapraszam na koncert muzyczny Śladami Wolności w wykonaniu zespołu instrumentalnego Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej. Zapraszam do Złotoryi.
0: Teraz Zamek Książ w Wałbrzychu, gdzie do 3 maja trwa Festiwal Kwiatów i Sztuki. To największe zamkowe widowisko w skali roku, które przyciąga miłośników kwiatów, sztuki i niezwykłych aranżacji florystycznych z całej Polski i z zagranicy. W zabytkowych wnętrzach zamku rozkwitają tysiące kwiatów, tworząc magiczną wiosenną atmosferę pełną kolorów, zapachów i inspiracji. Zapraszamy także na majówkę historyczną, która będzie organizowana w Zamku Kliczków w dniach od 1 do 3 maja. To idealny pomysł na weekend majowy. Dla rodzin z dziećmi w strefie dziecięcej czekać będą animacje, gry, zabawy ruchowe, dmuchane zamki, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach. Przygotowano także wiele bardzo ciekawych atrakcji dla dorosłych. Na 3 dni Zamek Czocha zamienia się w prawdziwą bajkę. W dniach od 1 do 3 maja odbywać się tam będzie wyjątkowe wydarzenie pełne magii, przygód i niezwykłych historii. Rycerze, księżniczki, spektakularne pokazy, a do tego podróż do podwodnego świata. Wszystko w jednej bajkowej scenerii. Każdy dzień ta masa atrakcji dla całych rodzin i widowiska, które naprawdę robią wrażenie. Festiwal Bohaterowie i Księżniczki to propozycja na majówkę w tajemniczym zamku Czocha.
14: Imprezownik. Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
15: Jak co roku o tej porze musi pojawić się ta piosenka Czerwone Gitary Matura od Doroty dla wszystkich tegorocznych maturzystów z życzeniami połamania piór i długopisów.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
2: No i stało się.
3: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
4: Ultima Auto zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
5: Teraz jak nowe.
4: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 10:00.
7: Czas na wiadomości.
9: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi. W całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
10: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
11: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
10: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
11: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
10: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
9: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, która będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
7: To były wiadomości.
12: Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Po reklamie.

0: Analog z Iba Portugal The Man Dive Into The Ocean.
1: Muzyczne radio.
0: Muzyczne radio w majówkę, drugi dzień maja, 13 minut po godzinie 10. Trwa program Best Of, oczywiście tradycyjnie jak zawsze w sobotę połączony z graniem na życzenie. Bardzo chętnie sięgamy dziś do godziny 13 po wasze muzyczne propozycje. Kolejna z nich przed nami. Tym razem Wiesław napisał do nas maila z pozdrowieniami z pięknych Kaszów. My również pozdrawiamy z bardzo słonecznego Dolnego Śląska. Wiesław prosi o piosenkę Pójdę Tam w wykonaniu Staszka z Gór i Justyny Steczkowskiej dla miłych gospodarzy z Kobylasza, Madzi i Leszka. A ta propozycja jest również od Eli Wieśka z Oleśnicy. Pozdrawiamy i oczywiście gramy.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Majówka trwa w najlepsze, a wy bardzo chętnie dziś do nas dzwonicie, z czego bardzo się cieszymy. Lecimy z kolejną waszą majówkową propozycją. Od Zdzicha z Jawora, Bonnie Tyler.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
4: Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Niedawno Adrian, młody mężczyzna, ojciec dwójki dzieci, doznał silnego bólu głowy i omamów. Diagnoza była jednoznaczna. Agresywny nowotwór mózgu. Adrian jest już po dwóch operacjach, chemio i radioterapii. Niestety pojawiły się powikłania, które mogą być usunięte w klinikach zagranicznych, ale zabiegi te są bardzo kosztowne i na przykład terapia z wykorzystaniem zmiennych pól elektromagnetycznych jest wyceniona na około 3 miliony złotych. Do tego dochodzą wydatki na leki, suplementy, wizyty u specjalistów. W tej sytuacji rodzina została zmuszona odwołać się do wrażliwości i hojności słuchaczy. Podaję adres do wpłat. pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem. pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
9: W pogodzie nuda, ale ta dobra nuda, bo dalej jest ciepło, dalej jest słonecznie, zachmurzenie małe, obecnie 17 stopni, a maksymalnie dziś 25. Świetna majówka, jakość powietrza cały czas bardzo dobra, a ciśnienie stabilne wynosi 1028 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
10: Na drogach trwa wielka policyjna akcja związana z długim majowym weekendem. Kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi ręcznymi pomiarami prędkości, kontrolami stanu trzeźwości, a także korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowego przewozu dzieci. Do akcji włączone zostały specjalne grupy speed działające w nieoznakowanych radiowozach. Kierowcy noga z gazu, radzi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
11: W trakcie służby mundurowi będą reagować na wszelkie wykroczenia i przestępstwa, także udzielać pomocy w przypadku utrudnień na drogach. Apelujemy również do rowerzystów o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz korzystanie z elementów zwiększających bezpieczeństwo, takich jak kaski i odblaski. Przypominamy także o odpowiednim zabezpieczeniu mienia przed wyjazdem. Okres długich weekendów sprzyja kradzieżom, dlatego warto zadbać o swoje mieszkanie czy dom. W przypadku zauważenia przestępstwa lub wykroczenia prosimy o niezwłoczne powiadomienie policji, dzwoniąc na numer alarmowy.
10: Policyjna akcja Bezpieczna Majówka potrwa do poniedziałku, 4 maja. Festiwalem kataryniarzy wystartował w piątek biało-czerwony weekend w stolicy Karkonoszy. W wolne majowe dni na gości turystów czekają kataryniarze z Polski, Austrii, Niemiec i Czech. Nie brakuje także innych atrakcji, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
12: Tak, będą katarynki systematycznie przez 3 dni między Cieplicami a Jelenią Górą, czyli będziemy mogli posłuchać, jeżeli się nie uda nam w Cieplicach, to możemy później posłuchać w Jeleniej Górze. Będą grali, będą też śpiewali. Z tego co wiem, to niektóre panie kataryniarki też śpiewają. Także gorąco na to zapraszam. 2 maja, Dzień Flagi, tutaj tak jak co roku będziemy świętowali podniesienie flagi wspólnie razem z młodzieżą. 3 maja uroczystości oczywiście oficjalne, plus do tego 3 maja po tych uroczystościach oficjalnych złożenie kwiatów pod pomnikiem.
10: I pozostajemy w temacie. Jeszcze do niedzieli na Zamku Książ w Wałbrzychu potrwa festiwal kwiatów. Setki bukietów, instalacji kwietnych, kompozycji ozdobiły skwer przed zamkiem oraz jego wnętrze. Tłumy turystów spotkać można na wielu kondygnacjach zamku oraz w jego ogrodach. W ubiegłorocznej edycji przez imprezę przewinęło się ponad 40 tysięcy miłośników florystyki. Niewykluczone, że w tym roku będzie ich dużo więcej.
13: Tauron Festiwal Kwiatów i Sztuki odbywa się w tym roku już po raz 36, a jego tematem przewodnim jest Odyseja Czasu. Mateusz Myketyszyn, rzecznik prasowy Zamku Książ w Wałbrzychu. I to nie jest przypadek, bo w tym roku świętujemy 600-lecie potwierdzonej źródłowo miejskości Wałbrzycha i dlatego też w książu zapraszamy do podróży w czasie. Są tutaj aranżacje florystyczne inspirowane barokiem, renesansem, czasami księżnej Daisy, ale także średniowieczem, styl empirowy, specjalna strefa dla dzieci i bardzo wiele mistrzowskich realizacji, naprawdę na wysokim poziomie. Pracują z nami najlepsi floryści w kraju. To jest Tomasz Max Kuczyński, mistrz świata florystów tegoroczny, ale także mistrzowska szkoła Macieja Krzusa, czy pan Zbigniew Dziewulski, mistrz, który wykonał klepsydrę czasu kwiatową widoczną za mną. Zapraszamy do Zamku Książ przez 4 dni, aż do 3 maja codziennie. Czekamy na Państwa w Wałbrzychu.
14: Cudownie, przepiękne kompozycje florystyczne z różnych epok, w różnej kolorystyce, dużo miejsc takich, gdzie można się zatrzymać, przepięknie, kolorowo, polecamy, naprawdę. Zdecydowanie warto, jeszcze pogoda zachęca, długi weekend zachęca, można wypić przepyszną kawkę w kawiarence Tarasa, pięknie, naprawdę. Natalia? Ze Środy Wielkopolskiej.
15: Cudowne, wspaniałe. Jesteśmy tutaj po raz kolejny w Książu, po raz pierwszy na Festiwalu Kwiatów, ale na pewno wrócimy. Czekamy na
16: rododendrony
15: na czerwiec. Czyli gdzieś w czerwcu, ale wspaniałe. W tej odsłonie widzimy po raz pierwszy.
16: Po raz pierwszy. Nigdy nie byliśmy na festiwalu. Praca florystów. To, co oni tutaj zrobili, to jest mistrzostwo świata.
15: Sala główna, balowa, ten potężny kielich. Po prostu ogrom pracy.
10: To tylko jeden z wielu przykładów, bo przecież tych wydarzeń plenerowych do niedzieli będzie w regionie bardzo dużo. O niektórych jeszcze będziemy informować, ale pogoda jest tak rewelacyjna, że na pewno nie warto siedzieć w domu. Wybierzmy się na jedną z wielu ciekawych, atrakcyjnych propozycji. Na pewno nie pożałujemy. Kolejny raport o 11.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.

0: Madden i Golden Light w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio.
0: Majówka trwa w najlepsze. Sprzyja pogoda zdecydowanie jakimś aktywnościom na świeżym powietrzu, ale też warto pamiętać, że w kinie dużo się dzieje, a więcej o tym Jacek Rogulski.
2: No tak, zapraszam oczywiście też do kina Lota. Prawdziwy przebój, słuchajcie, zaraz o tym opowiem. Dzisiaj mamy dwa filmy, ale trzy podwójne wejściówki, oczywiście to na samym końcu. Natomiast o godzinie 15.45 i o 20.15 jeden film. Ja się wcale nie dziwię, bo Diabeł ubiera się u Prady 2. Po niemal dwóch dekadach od premiery kultowego filmu bohaterowe Diabeł ubiera się u Prady, wracamy do świata mody, ambicji i wielkich emocji. W kontynuacji ponownie zobaczymy Mary Streep, Penny Hathaway, Emily Blunt oraz Stanleya Tucciego, którzy jeszcze raz wcielą się w rolę doskonale znane fanom na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 ponownie połączy błyskotliwy humor, wyraziste postaci i kulisy branży, która od lat fascynuje widzów swoim tempem, bezkompromisowością i estetyką. Polecam ten film, dlatego że zabawa murowana, no i też te wszystkie wrażenia, no i powrót do tego wielkiego przeboju filmowego Diabeł ubiera się u Prady. Druga odsłona. Mamy dwa seanse, 15.45 i 20.15, a o 18.00 również film wyjątkowo interesujący, bo o życiu i dziedzictwie Michaela Jacksona. Od dzieciństwa i sukcesów z Jackson 5 po solową karierę, przełomową współpracę z Quincy Jonesem i narodziny legendarnych albumów Off the Wall oraz Thriller. To o godzinie 18.00, a teraz trzy podwójne wejściówki lądują u naszych słuchaczy. Numer telefonu przypominamy?
0: 757-646-646 lub z końcówką 645.
1: Muzyczne Radio. Best of.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji, kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na borerun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
7: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
6: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
8: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
6: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: No czasami jedyne, co może pokazać nam wartość danej rzeczy czy sytuacji, to właśnie czas. A jeśli chodzi o czas, to mamy kwadrans po godzinie 11. To była Anna Wyszkoń i Filip Grodkowski. Zagrali to nas z daleka, ale wy zdecydowanie możecie podejść bliżej, bo w końcu to sobota i to jeszcze nie byle jaka. Najcieplejszy weekend w tym roku, w dodatku drugi dzień weekendu majowego. No i kalendarz też zobowiązuje, bo wypada nam dzisiaj ogólnopolski dzień grillowania. Patryk Łasica, witam wszystkich, to jest Muzyczne Radio. No i pewnie wielu z was słucha nas w plenerze, na działkach, może ktoś już nawet odpoczywa nad jeziorem, a może dopiero gdzieś zmierzacie właśnie po to, aby wypocząć. Niezależnie od tego, gdzie z wami jesteśmy, mogą wam towarzyszyć także wasze utwory, propozycje, które gramy do godziny 13, także zapraszam was na Facebooka Muzyczne Radio, do kontaktu mailowego emisja@muzycznyradio.pl. Możecie do nas także zadzwonić 757-646-646 albo nagrać się w aplikacji mobilnej. Przed nami natomiast, jak zawsze o tej porze w sobotę, zupełna nowość, a dziś grać będą dla nas Killer Core i Falling Down.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio.
1: Tutaj swoja i Misha Miller Wine It. Rytmy, które zdecydowanie podkręcają temperaturę. Także uważajcie na kiełbaski, co by ich nie przypalić. Dziś ogólnopolskie święto grillowania. Stężenie trójglicerydów we krwi i słodu jęczmiennego zdecydowanie wzrasta u wielu słuchających. No ale też nie wolno zapominać o tym, co również celebrujemy. A chodzi oczywiście o to, że w naszych żyłach płynie polska krew. No i po latach zaborów, wojen możemy dziś cieszyć się tą wolnością. Tym, że jesteśmy częścią kultury, która jest piękna, począwszy od muzyki, na kulinariach kończąc. Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej, Dzień Polonii za granicą, także Święto Orła Białego. Posłuchajmy więc jednej z propozycji od naszego słuchacza Jarka, a muzyczne radio odwiedzą chłopcy z Placu Broni.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na borerun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
3: Minęła godzina 11:30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
3: 21 stopni to średnia dla naszego regionu. Dziś maksymalnie do 23 w cieniu. Wartości są bliźniacze niemalże wszędzie. Najchłodniej w okolicach 19 na Wyżynach. Najcieplej jest w centrum. Niebo jest bezchmurne, takie pozostanie przez cały dzień. Ciśnienie na poziomie 1024 hektopaskali zaczyna wchodzić w trend spadkowy. Wiatr północny lokalnie do 4 metrów na sekundę i idealna jakość powietrza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A co słychać od strony informacyjnej, o tym już Jacek Rogulski.
6: Na początek przenosimy się do Jedliny-Zdroju, gdzie władze miasta podpisały umowę na gruntowną przebudowę jednego z placów zabaw. Tą z pozoru niewielką inwestycją zainteresował się nasz reporter Jacek Zech.
7: Tak, inwestycja tylko z pozoru jest niewielka, a samo określenie remont placu zabaw może nie oddawać w pełni zakresu i znaczenia dla lokalnej społeczności. Po pierwsze, realizowana będzie w Kamieńsku, chyba najbardziej oddalonej od centrum uzdrowiska dzielnicy Jedliny-Zdroju. Po drugie, to co nazywane jest właśnie placem zabaw, to tak naprawdę całkiem sprytnie pomyślany niewielki kompleks rekreacyjny.
8: Są tam podzielone strefy ze względu na wiek użytkowników. Będzie strefa dla maluszków, dla dzieciaczków starszych, a także dla młodzieży, na przykład z tyrolkami, które cieszą się dużą popularnością. Fajne też w tym obiekcie będzie to, że będą mogły korzystać z niego również dzieci, młodzież niepełnosprawna. Tam będą zainstalowane urządzenia dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Oprócz tego oczywiście będzie bezpieczna nawierzchnia.
7: To Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny-Zdroju. Tak jak powiedziałem, Kamieńsk położony jest między Wałbrzychem a Jedliną, w sporej odległości od centrum. Po zlikwidowaniu tam kilka lat temu świetlicy podupadający plac zabaw był jedynym miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogłyby wspólnie spędzać czas. Stąd decyzja o remoncie tego właśnie miejsca.
8: Będzie wiata, takie miejsce z ławeczkami zadaszone. Będzie także ławeczka do selfie z taką fajną, atrakcyjną ścianką, która mam nadzieję przypadnie do gustu młodzieży. Będzie tam również fragment z siłownią zewnętrzną, czyli dzieciaki starsze albo nawet osoby dorosłe, które będą chciały zadbać o sprawność ruchową, będą mogły sobie tam poćwiczyć na świeżym powietrzu.
7: Prace będą kosztowały około 600 tysięcy złotych. Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Z Jedliny-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
6: Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Jeleniej Górze będzie dzisiaj rozdawał mieszkańcom flagi państwowe. Przygotowaliśmy blisko 230 biało-czerwonych i nie bez powodów. Informuje i zachęca do ich odbioru Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
9: 2 maja z okazji Święta Flagi zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby otrzymać swoją własną biało-czerwoną. Zapraszamy między godziną 12 a 14 na plac ratuszowy. Prowadzimy wtedy akcję Zabierz biało-czerwoną do domu, czyli 235 flag dla mieszkańców na 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oprócz punktu wydawania flag będzie też punkt Jeleniogórskiej Karty Mieszkańca. Będzie można przedłużyć Jeleniogórską Kartę Mieszkańca bądź sobie wyrobić, jeżeli ktoś do tej pory tego nie zrobił. Będą gry i zabawy ekologiczne dla najmłodszych mieszkańców oraz od godziny 10 do 18:30 będzie trzeci Międzynarodowy Festiwal Katarynek. Przypominam, plac ratuszowy, 2 maja, święto flagi. Flagi wydajemy między godziną 12 a 14. 14, a oprócz tego festiwal Katarynek, atrakcje dla dzieci i punkt jeleniogórskiej karty mieszkańca.
6: Raport kończymy świetną informacją dla turystów, którzy dzisiaj zaplanowali sobie wypad w Karkonosze. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przekopali zalegający płat śniegu na drodze jubileuszowej prowadzącej na Śnieżkę i od dziś jest ona otwarta dla wędrujących. Informacje o zamkniętych szlakach i mapy są dostępne oczywiście na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Dodajmy, że ogólnie warunki w górach charakterystyczne dla kończącego się sezonu, pomimo potencjalnego punktowego zagrożenia, jedynie w wybranych miejscach należy nadal zachować ostrożność, zwłaszcza w stromym terenie. Na niektórych odcinkach szlaków, gdzie zalega śnieg, mogą wystąpić utrudnienia podczas wędrowania. Należy odpowiednio się przygotować do wyjścia w góry. Zaleca się o niewchodzenie na płaty śniegu występujące na stromych stokach ze względu na zagrożenie upadkiem i poważnymi kontuzjami, a tego nikomu nie życzymy. W tych miejscach pokrywa śniegu jest dość twarda. Kolejny raport o 12.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.

0: jasno.
1: Bracia Kacperczyk, no i Daria Zawiałow trafili w progi Best of Muzycznego Radia. Mamy 16 minut do godziny 12, no i czas teraz na zupełny debiut. Przywitamy wschodzącą gwiazdę sceny Afro House, a będzie to Yomen Up and Down.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: the way it's supposed to be. Muzyczne radio.
1: Idealny przykład tego, jak za sprawą przyjaźni mogą powstać wielkie i piękne rzeczy. To był duet, który zaskakuje nas od lat. David Guetta i Ava Max, Let It Be Me. Mamy 10 minut do godziny 12, no i czas na propozycję, która przypłynęła do nas aż z Zielonej Wyspy od naszego słuchacza Grześka, którego pozdrawiamy. Dziękujemy, no i czas spalić trochę kalorii. Myślę, będzie to idealna rozgrzewka przed grillowaniem. A w Muzycznym Radiu przywitamy Dana Balana, Mateo i Allegro Ventigo.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio. Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
4: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
3: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
5: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
3: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklosz Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
6: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
3: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
10: Po reklamie.
11: Wiosna.

0: Muzyczne radio.
1: To była Małgorzata Ostrowska, wokalistka grupy Lombard. Obecnie prowadzi karierę solową, no i to był jeden z jej najnowszych utworów, Wyspa, który opublikowała po kilku latach przerwy. Małgorzata pojawiła się u nas nieprzypadkowo, bo właśnie dziś świętuje swoją 68. rocznicę urodzin. Przesyłamy moc najlepszych życzeń, a jeśli ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, masz w swojej okolicy jakiegoś solenizanta, solenizantkę, to przypominam, że do godziny 13 gramy wspólnie z wami. Także jeszcze trochę czasu zostało, no i czekamy na wasze propozycje i dedykacje, a z racji pory kwadransu po godzinie 12 ponownie przywitajmy nowość, która kilka dni temu zawitała na planetę pełną hitów, mocno elektroniczna, wakacyjna, a będzie to Falling Down i Killer Core.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Ambassadors i Renegades. Mamy 9 minut do godziny 12.30.
1: Muzyczne radio.
0: Były już urodziny Małgorzaty Ostrowskiej, no ale Małgorzata nie świętuje dziś sama.
2: Dzień dobry, Jacek Zopolskiego, pozdrawiam syna Wojtka z okazji urodzin i poproszę dla niego piosenkę Giorgio Moroder'a 74 is the new 24. Dziękuję.
0: No tak jak słychać, świętuje również Wojtek. Od całej załogi Muzycznego Radia przesyłamy ci moc najlepszych urodzinowych życzeń, zdrowia, szczęścia, mnóstwa marzeń do spełnienia. No i zgodnie z propozycją od taty przywitajmy Giorgio Moroder'a.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w centrali nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy! Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Niedawno Adrian, młody mężczyzna, ojciec dwójki dzieci, doznał silnego bólu głowy i omamów. Diagnoza była jednoznaczna. Agresywny nowotwór mózgu. Adrian jest już po dwóch operacjach, chemio i radioterapii. Niestety pojawiły się powikłania, które mogą być usunięte w klinikach zagranicznych, ale zabiegi te są bardzo kosztowne i na przykład terapia z wykorzystaniem zmiennych pól elektromagnetycznych jest wyceniona na około 3 miliony złotych. Do tego dochodzą wydatki na leki, suplementy, wizyty u specjalistów. W tej sytuacji rodzina została zmuszona odwołać się do wrażliwości i hojności słuchaczy. Podaję adres do wpłat. pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem. pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem.
7: Minęła godzina 12:30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
9: 22 stopnie, tyle wynosi średnia na Dolnym Śląsku, no i do temperatury maksymalnej dzieli nas zaledwie 1 stopień, osiągniemy ją za moment. Niebo jest pełne słońca, bezchmurne, takie pozostanie przez cały dzień. Wiatr mamy północny, średnia prędkość poniżej 1 metra na sekundę, porywy lokalnie do 4 metrów, ciśnienie w trendzie spadkowym, choć wysokie na barometrach 1024 hektopaskale i bardzo dobra jakość powietrza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A teraz czas na kolejny sobotni raport regionalny. Przedstawi go Jacek Rogulski.
10: Ostatni czwartek pod Sądem Okręgowym w Świdnicy zebrała się grupa 30 osób, która manifestowała swoje poparcie wobec Borysa B., który w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzelił atakującego go napastnika. W tym dniu odbyło się posiedzenie, w którym sąd pochylił się nad zażaleniem obrońcy wobec aresztu nałożonego na Borysa B. Sąd jednak podtrzymał decyzję o dwumiesięcznym areszcie wobec zatrzymanego.
11: Proszę Państwa, sąd przed chwilą utrzymał w mocy postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Nazywam się Małgorzata Dziwońska, jestem obrońcą pana Borysa B. i obrona respektuje orzeczenie sądu, zachowuje wobec niego należytą powagę. Jednak stanowczo pozostajemy przy krytycznej ocenie jego zasadności. W naszej ocenie, i będziemy tego dowodzić, uważamy, że 10 kwietnia 2026 roku Borys B. miał prawo się bronić, odpierać bezpośredni, bezprawny atak na swoją osobę, na swoje życie i zdrowie. I naszym zdaniem działał w obronie koniecznej. Jednocześnie wszystkich Państwa proszę, zalecam rozwagę w ferowaniu ocen, tak aby w przestrzeni publicznej operować wyłącznie pojęciami należycie zweryfikowanymi i dostatecznie określonymi. Z takim apelem zwracam się również do rzecznika Prokuratury Okręgowej, bo jako rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej jest podmiotem profesjonalnym i od niego oczekuję profesjonalizmu i kompetencji w tym zakresie. Tymczasem posługiwanie się w czasie wywiadów pojęciami mglistymi, które nie przeszły próby rzetelnej weryfikacji, jak na przykład twierdzenie, że pomiędzy Borysem a osobami, które na niego napadły, doszło do scysji, lub że wspomniany ukrywał się, że Borys ukrywał się, nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym. Na ulicach Bystrzycy Kłodzkiej walczymy o sprawiedliwość, walczymy o Borysa, bo nie może bezprawie ustępować prawu.
10: Zmieniamy temat. Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy trafi już jeden z najnowocześniejszych robotów chirurgicznych na rynku medycznym. Edge Medical za 9,5 miliona złotych.
12: Obecnie trwa montaż i konfiguracja urządzenia. Rozpocznie się także intensywne szkolenie zespołów medycznych. Następnie rozpoczną się pierwsze zabiegi operacyjne z wykorzystaniem tej najnowocześniejszej technologii. Jak powiedział Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, tak jak zapowiadaliśmy, w najbliższym czasie ruszą pierwsze operacje z wykorzystaniem robota chirurgicznego. Dzięki tej inwestycji pacjenci z Legnicy i całego regionu zyskają dostęp do leczenia na światowym poziomie. Robotyczne wsparcie operacji oznacza dla pacjentów większą precyzję zabiegów, mniejsze urazy okołooperacyjne, ograniczenie bólu po zabiegu, krótszy pobyt w szpitalu oraz szybszy powrót do codziennej aktywności. Pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych metod leczenia m.in. w zakresie urologii i chirurgii onkologicznej. Zakup robota tej klasy wzmocnił pozycję Legnicy jako jednego z najważniejszych ośrodków nowoczesnej medycyny na Dolnym Śląsku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Na drogach trwa wielka policyjna akcja związana z długim majowym weekendem. Kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi ręcznymi pomiarami prędkości, kontrolami stanu trzeźwości, a także korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowego przewozu dzieci. Do akcji włączone zostały także specjalne grupy SPID działające w nieoznakowanych radiowozach, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
13: W trakcie służby mundurowi będą reagować na wszelkie wykroczenia i przestępstwa, a także udzielać pomocy w przypadku utrudnień na drogach. Apelujemy również do rowerzystów o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz korzystanie z elementów zwiększających bezpieczeństwo, takich jak kaski i odblaski. Przypominamy także o odpowiednim zabezpieczeniu mienia przed wyjazdem. Okres długich weekendów sprzyja kradzieżom, dlatego warto zadbać o swoje mieszkanie czy dom. W przypadku zauważenia przestępstwa lub wykroczenia prosimy o niezwłoczne powiadomienie policji, dzwoniąc na numer alarmowy.
10: Policyjna akcja Majowy Weekend potrwa na drogach do poniedziałku.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio. Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stopka.

0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Dziewczyny z Lorno i najgorsze restauracje. Mamy kwadrans do godziny 13.
1: Muzyczne radio.
0: Ale kto by się tam po restauracjach stołował, jak takie piękne warunki mamy za oknami? Ognisko, no i dobre towarzystwo, myślę, wynagrodzą nawet dwie gwiazdki, myślę. Pogoda jak w krajach śródziemnomorskich, idealna sobota, szczególnie jak na majówkę. No i teraz, moi drodzy, przybliżmy sobie trochę ten klimat morza, oceanu, bo na naszych falach pojawi się wschodząca gwiazda Tropical House, a będzie to Yaman i najnowsze Up and Down.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: To była Lady Gaga i Love Drag, a przed nami jedna z ostatnich propozycji od słuchaczki Marioli dla córki Agaty, która jest wielką fanką Maroon 5, no a panie słuchają nas na ogródku. Pozdrawiamy, życzymy udanego dnia, no i posłuchajmy, a raczej poruszajmy się jak Jagger, a już po 13 kolejne spotkanie z biało-czerwoną top listą, także koniecznie zostańcie z nami.
1: Muzyczne radio. Best of.

0: Radio. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej. Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
5: Najważniejszy jest ten mecz.
6: Jak nie teraz, to kiedy?
4: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Kraków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
4: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
8: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
4: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca górnika Erik Janża.
6: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
4: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
5: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
4: Mecz o 16 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.
10: Hej, nazywam się Krzysztof Zalewski, a to jest Polska Lista Hitów top30.pl w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
1: Po reklamie. Top 30.pl.

0: Egipt i przebiśniegi. No a skoro pojawiły się przebiśniegi, to naprawdę dobry omen.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Dzień dobry, Patryk Łasica. Mamy kwadrans po godzinie 13, jednocześnie drugi dzień maja, środek najsłynniejszego polskiego długiego weekendu. Dziś w kalendarzu dzień flagi, więc i my na naszej antenie wciągamy na maszt to, co mamy absolutnie najlepsze, najświeższe, no i w 100% nasze. Do godziny 15 będziemy grać wyłącznie po polsku. Witam Was na top30.pl. No i mam dla Was oczywiście kolejne premiery. Dziś w końcu po zimowej hibernacji powraca do nas orkiestra męskiego grania. Pojawią się także Młody W, Halamery i Maciej Musiałowski. Trzy nowości także dołączyły do naszego zestawienia. Był to Krzysztof Zalewski, Lepiej Już Było, Stygnie Lato od Kuby i Kuby, no i przed momentem Egipt i Przebiśniegi. A my teraz spotykamy się z miejscem 27, na którym pojawia się ubiegłotygodniowa premiera. Będzie to Instynktownie, Paul Beats i Michał Szczygieł.
1: Top30.pl. Nowość.

Anita dla zasady. Tydzień temu była na miejscu 11, dziś już na pozycji 25. Potrzebne są wasze głosy. Odwiedźcie naszą stronę internetową, gorąco was do tego zachęcam. A teraz przywitajmy kolejną nowość, ubiegłotygodniową nowość, która dziś pojawia się na miejscu 24. Będzie to Alien i Mighties na Zabój.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo! Zoo Görlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzoo.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
5: Top 30.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Oto był Max Łapiński, który wszystko ma, no i na pewno ma wasze wsparcie, bo przez tydzień zyskał aż 7 punktów, lądując numerem 23. Gratulujemy. Patrzę na zegar i widzę, że zbliżamy się do godziny 13.30. Czas sięgnąć po pierwszą premierę. No i zdecydowanie tutaj Adam Słodowy byłby dumny. Jak wiadomo, na współczesnej polskiej scenie, często zdominowanej przez wytwórnie, sztaby ludzi pracujących nad jednym 3-minutowym singlem, całkowita niezależność to waluta, która jest bardzo w cenie. No i w tym momencie do gry wchodzi młody W. Absolutna definicja artysty w formacie zrób to sam i, co ważne, warto podkreślić także, zrób to świetnie. Będzie to zupełny debiut na falach muzycznego radia i to nie byle jaki, bo W osobiście zajął się miksem wokali, końcowym masteringiem, nawet samodzielnie montował klip wideo do teledysku. Jedynie za warstwę instrumentalną odpowiada tu producent działający pod pseudonimem Any Vibe, ale cała wizja to w 100% młody W. Utwór nazywa się Na Moment i wydaje mi się, że idealnie diagnozuje nasze czasy, a to dlatego, że wszyscy bez przerwy gdzieś pędzimy, sprawdzamy powiadomienia, gonimy terminy z kalendarza, no i gubimy przy tym samych siebie. Ale młody W wrzuca na luz, zwalnia tempo i przypomina nam, że czasem trzeba po prostu wcisnąć pauzę, nawet jeśli miałoby to potrwać ułamek sekundy. Koniecznie posłuchajcie przed nami Na Moment.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Top30.pl.

0: Nowe hity. To był Michał Szczygieł i Michał zagrał dziś dla nas z pozycji 21. W ubiegłym tygodniu był na miejscu 17. Zostało nam zaledwie 19 minut do godziny 14. No i przed nami druga dzisiejsza premiera, idealna na porę obiadową, bo nazywa się Makaron. No i mogłoby się wydawać, że to piosenka o kulinariach, ale nic bardziej mylnego. Jak to mówił Jaskier, strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą, rzeczy takie, jakie wydają się być, są rzadko, a kobiety nigdy. No i Helena Gąsiorowska, albo Hela Mary, potwierdza złotą myślę mistrza, no i serwuje nam znacznie głębszą tekstową warstwę, którą będzie trzeba pogryźć niczym makaron al dente. A Helena to nie tylko wokalistka, także postać silnie związana ze światem sztuki, teatru i zdecydowanie to słychać w każdej sekundzie tego utworu. Makaron nie jest, tak jak wspomniałem, piosenką o jedzeniu, lecz metaforą naszych myśli i skomplikowanych relacji. Myślę, że każdy z nas wpadł kiedyś do takiego życiowego garnka pełnego makaronu, plątaniny spraw, emocji, niedopowiedzeń. No i właśnie, o to właśnie chodzi. Brzmi bardzo poważnie, ale tutaj kolejne zaskoczenie, bo zaserwowany jest on w bardzo optymistycznym, śródziemnomorskim wręcz klimacie, także koniecznie spróbujcie, dając głośniej. No i uwaga, prawdopodobnie to jedyny dzisiejszy bezkaloryczny makaron.
1: Top 30.pl.
2: Nowość.

Wielki powrót braci Sikorskich. 2 punkty przez tydzień. Dziś to miejsce 20. Zostało nam 12 minut do godziny 14. No i teraz posłuchajmy Edyty Górniaka.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Cześć, tu Kleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do wysłuchania mojej nowej piosenki Kolory Lata.

0: Reklama.
1: Pory Run Active. Znajdź sobie moc T-Rexa. Zapraszamy dzieci i młodzież na wyjątkowy dzień bez ekranu. Pełen ruchu, wyzwań i świetnej zabawy. Sportowa rywalizacja wśród natury borów dolnośląskich. Zadania przygotują Foremka oraz 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca. Start przy Zamku Kliczków 24 maja. Udział bezpłatny. Zapisy na poryrun.pl. Patronat honorowy starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny. Muzyczne radio.
2: No i stało się.
3: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
4: Ultima Auto zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
5: Teraz jak nowe.
4: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 14.
7: Czas na wiadomości.
9: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze Amra i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
10: Majóweczka?
11: Majóweczka.
12: Pogoda nam sprzyja, no, to jest okej.
11: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
12: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
9: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
13: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
9: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
7: To były wiadomości.
6: Muzyczne Radio.

0: Jasne Radio. Reklama.
1: BliskoSnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Top 30.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: To był Patryk Skoczyński pośród gwiazd, dziś na miejscu 14, a nasza największa gwiazda, Słońce, jest już wysoko na niebie. Grille pewnie rozgrzane do czerwoności, a ja na top30.pl zaserwuję wam kolejny muzyczny kąsek, a będzie to oczywiście trzecia dzisiejsza premiera. No i zmienimy tym razem klimat, zejdziemy z wyższych obrotów i uderzymy w bardzo intymne, nostalgiczne tory. Przed nami człowiek o niebywałej charyzmie i głosie, a jest to oczywiście Maciej Musiałowski. Większość z was doskonale zna Maćka z ekranów kinowych, telewizyjnych, czy też z potężnego hitu Zabierz tę miłość, który swego czasu nagrał w duecie z Julią Wieniawą. Ale teraz czas na coś zupełnie innego, no i zacznę od ciekawostki, bo Maciej od jakiegoś czasu jest naszym pełnoprawnym sąsiadem. I to nie byle jakim sąsiadem, bo artysta spełnił swoje wielkie marzenie i kupił przepiękny, zabytkowy pałac w Domanicach, dokładnie tych Domnicach na Dolnym Śląsku. No i to właśnie tam uwił swoje artystyczne gniazdo, w którym gości ludzi sztuki, ładuje baterie, i ta przeprowadzka wpłynęła dość mocno na jego twórczość. Niedawno wydał utwór pod tytułem Flora. Jest to bardzo ważny moment w jego karierze, bo to pierwszy w pełni autorski krok w jego solową muzyczną drogę i zapowiedź jego nadchodzącego albumu. A tytuł Flora wcale nie nawiązuje do przyrody, a do imienia pierwszej dziecięcej przyjaciółki artysty. Utwór jest o powrocie do całkowitej niewinności, do relacji, które nas kształtują, gdy świat jest jeszcze prosty, a każdy dzień wydaje się obietnicą. Posłuchajmy więc.
0: Top 30.pl. Nowość.

Wołyniec nie chce więcej. W ubiegłym tygodniu na pozycji 6, dziś na miejscu 12. Za moment finałowa 10, ale najpierw jeszcze miejsce 11. Tutaj Odet, który również traci, no i jego najnowszy singiel High.

Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756 299 299.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspirację w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś, ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie. Top 30.pl.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: To była Martyna Baranowska i Ptak. To właśnie ona otwiera naszą finową dziesiątkę. No i jest to ogromny skok, bo zyskała jednorazowo aż 13 punktów. Gratulujemy. Martyna ma ogromne wsparcie w waszych głosach. Zbliżamy się do godziny 14.30. No i na sam finał, mimo tego, że trwa wiosna, to odpalamy lato. No bo zazwyczaj, kiedy zaczyna się maj, to wszyscy już podświadomie czekamy na moment, w którym oficjalnie otworzymy sezon na festiwale, na ciepłe wieczory, na zdarte ośpiewania gardła. No i moi drodzy, ten moment właśnie nadchodzi, bo przed nami oficjalny hymn tegorocznej trasy męskiego grania orkiestry. Jednocześnie tytuł, który myślę idealnie oddaje rzeczywistość, nareszcie. A jeśli zapytam was, ile razy wypowiadaliście to słowo w ciągu ostatnich tygodni, to pewnie wiele razy. No, nareszcie słońce, nareszcie majówka, nareszcie chwila oddechu, no i nareszcie nowy hymn męskiego grania, a w nim Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No i warto się przygotować, bo prawdopodobnie przez najbliższe miesiące będziemy to śpiewać w samochodach, pod prysznicem czy na koncertach. No także warto dać głośność na maksa i otwieramy sezon w muzycznym radiu.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: top30.pl.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Po reklamie.
3: Top 30.pl.

0: nowe hity.
1: No i tak się złożyło, że już prawie godzina 15. Za nami miejsce piąte, gdzie dziś zagrała dla nas Queen QT. Po tygodniach dobrej pasy opuszcza trójkę najlepszych. Na miejscu czwartym Kamil Bednarek i Staszek z Gór. Nowość, która ekspresowo wniesie na szczyt naszej listy przebojów. Rób tak, żeby cię cieszyło. Panowie tak robią, no i was to również cieszy, także myślę każdy zadowolony. Z brązowym medalem dziś duet Vito Bambino i Zalia, którzy oddają srebro na rzecz kolejnego duetu Natalii Pławiak i Taba Loty, wylądowały na miejscu drugim z czwartego. No i na samym szczycie oczy, które nie mogą kłamać, Oliwia Socha i singiel prosto z jej najnowszego wydawnictwa. Co będzie za tydzień, wiecie to tylko wy. Zachęcam was do głosowania na naszej stronie internetowej muzyczneradio.pl. Jednocześnie dziękuję za dziś, Patryk Łasica. No i cytując klasyka z racji dzisiejszego święta, pożyczajcie sobie pieniądze i węgiel i na pewno będzie dobrze. Do usłyszenia.
0: Top 30.pl.

0: reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia komunii i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w centrali nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
1: Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
7: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
5: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decy.
8: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
5: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: It's my life. Takie jest życie, takie jest nasze ulubione życie, takie majówkowe, słoneczne, przy grillu, ze znajomymi, przyjaciółmi, a może z rodziną. I tak właśnie dzisiaj spędzamy czas, bo to drugi dzień maja, jesteśmy w samym środku majówki, no i cieszymy się wspólnie właśnie tym wolnym czasem. Jak słychać, nie dla wszystkich wolnym, ale za to dla wszystkich bardzo sympatycznym. Pitbull, Bon Jovi, Now or Never, na dobry początek, a dzisiaj w kalendarzach ciekawe, dlaczego dzisiaj dzień grilla, a wiemy, że dzień święty należy święcić, więc bardzo proszę dzisiaj się nie ograniczać, jeżeli chodzi właśnie o grillowanie. Dzień Orła Białego, ale proszę nie łączyć tych świąt. Mamy również Dzień Tuńczyka. Tuńczyk z grilla? No, można spróbować. Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. Kto takie święta w ogóle wymyśla i dlaczego akurat to ogrodnictwo dzisiaj ma być nagie? Mówi się, że golizna to najbardziej naturalny strój i z ogrodem naturalnym jakże bardzo tutaj koresponduje. Ale już nie wnikajmy w ten temat. Mamy Dzień Dronów, mamy również Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera i Dzień Polonii oraz Polaków za granicą, więc jeżeli słuchacie nas gdzieś daleko, poza granicami kraju i jesteście z Muzycznym Radiem, no to gorące pozdrowienia właśnie dla Was. Dawid Wencel, zapraszam na najbliższe godziny, bo będziemy razem. Do 20.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA. Bliżej niż myślisz.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
10: Po reklamie.
11: Best of w Muzycznym Radiu.

0: Przypomnienie takiego właśnie przeboju sprzed lat, Kelis i Trick Me, a teraz informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio.
2: Music News wracają na z góry zaplanowane pozycje. Już teraz kierują muzyczny celownik w stronę Lucasa Grahama, Topic i Becky G, a także Karol G, która nagrała wspólny numer z wokalistą zespołu Cigarettes After Sex. Więcej na ten temat już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. To Know a Girl to powrót Lucasa Grahama do folkowego ducha, zarówno pod względem historii, jak i instrumentarium, który kształtował muzyczną tożsamość artysty. Piosenka zapowiada planowany na lato album tego właśnie wokalisty. Wywodzący się z Kopenhagi, Lucas wychowywał się w otoczeniu folkowych muzyków, pielęgnując bliskie jego ojcu irlandzkie tradycje muzyczne. Nagranie To Know a Girl bezpośrednio oddaje ten właśnie muzyczny klimat. Przez brzmienie tego utworu wracam do samego początku, mówi Lucas. To ponowne połączenie z tradycją pisania piosenek i z instrumentami, które stanowiły ścieżkę dźwiękową mojego dzieciństwa. Duch muzyki korzeni nadaje nowy wymiar szczerości, która od zawsze definiuje twórczość Lucasa. Przez brzmienie tego utworu wracam do samego początku. To ponowne połączenie z tradycją pisania piosenek i z instrumentami, które stanowiły ścieżkę dźwiękową mojego dzieciństwa, komentuje Lucas Graham. Duch muzyki korzeni nadaje nowy wymiar szczerości, która od zawsze definiuje twórczość Lucasa. Od globalnego hitu, jakim był singiel Seven Years, po dekadę wypełnioną multiplatynowymi hitami, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Europie i w Ameryce Północnej, a także występami podczas Gal Grammy i MTV Video Music Awards. Kolejne muzyczne nowości przed nami. Topic nie zatrzymuje się nawet na moment. Artysta serwuje kolejny przebojowy singiel, hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Sorry Papi jest następcą wydanego przed kilkoma tygodniami hitu Missing You z udziałem Shimzy i A7S, międzygatunkowej współpracy kierującej charakterystyczne, melodyjne brzmienie Topica w stronę afro-techu. Tym razem Topic połączył siły z charakterną wokalistką i raperką Becky G. Zaangażowana w wiele kwestii społecznych wokalistka uczyniła nowy singiel manifestem kobiecej siły, bazującym na stanowczym, choć podanym ze zdrowym dystansem, odrzuceniu potrzeby podporządkowania się komukolwiek poza samą sobą. Data premiery utworu nie jest przypadkowa. Sorry Papi ukazało się tuż po tym, jak Becky G odebrała nagrodę Global Impact Award podczas gali Latin Woman Music. I jeszcze jedna nowość od dobrze znanej wam wokalistki. To Karol G, która zaskoczyła fanów premierą utworu Después de ti, nagranego z Gregiem Gonzalezem z zespołu Cigarettes After Sex, który po raz pierwszy wybrzmiał podczas jej występu na Coachelli. Artystka ogłasza przy tym spektakularną trasę koncertową, w ramach której w 2027 roku wystąpi także w Polsce. Después de ti z Gregiem Gonzalezem to niezwykle intymna kompozycja, która ukazała się tuż po jednym z najgłośniejszych koncertowych momentów tego roku. Podczas występu na Coachelli Karol G premierowo zaprezentowała ten numer, zaskakując publiczność spokojnym, pełnym emocji wykonaniem, które natychmiast zmieniło atmosferę muzycznego wydarzenia. Występ ten od razu spotkał się z ogromnym odzewem publiczności. To na koniec, zgodnie z tradycją, czas na kolejne muzyczne premiery, które lądują na antenie muzycznego radia. Gromy Jordan Gray z nowym singlem Say My Name, Glockenbach i utwór Lost, a także Ian Storm i Lucas Estrada z najnowszą propozycją, która nazywa się Solo. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Spotykamy się już niebawem. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Z którą dzisiaj spotykamy się bardzo często, to Kellercore i Falling Down.

Początek sierpnia, no to Krzysztof Zalewski nam tutaj trochę wyskoczył do przodu, ale jeżeli początek sierpnia będzie brał pogodowy przynajmniej przykład z początku maja, no to chyba nie będziemy mieli nic przeciwko. Depeche Mode już teraz muzycznie w Best of Muzycznego Radia Ghost Again, a za chwilę Alicia Dixon.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Niedawno Adrian, młody mężczyzna, ojciec dwójki dzieci, doznał silnego bólu głowy i omamów. Diagnoza była jednoznaczna. Agresywny nowotwór mózgu. Adrian jest już po dwóch operacjach, chemio i radioterapii. Niestety pojawiły się powikłania, które mogą być usunięte w klinikach zagranicznych, ale zabiegi te są bardzo kosztowne i na przykład terapia z wykorzystaniem zmiennych pól elektromagnetycznych jest wyceniona na około 3 miliony złotych. Do tego dochodzą wydatki na leki, suplementy, wizyty u specjalistów. W tej sytuacji rodzina została zmuszona odwołać się do wrażliwości i hojności słuchaczy. Podaję adres do wpłat. pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem. pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem.
1: Pogoda.
5: Można odnieść wrażenie, że ktoś nad tą pogodą weekendową, majówkową chyba czuwa, bo opady deszczu owszem są spodziewane, ale dopiero w poniedziałek wieczorem, do tego czasu niemal bezchmurne niebo nad naszymi głowami i bardzo wysokie temperatury, jak na to, do czego nas w ostatnim czasie pogoda przyzwyczaiła. 24 stopnie dzisiaj, jutro od 25 do 26, a w poniedziałek już trochę chłodniej, bo od 22 do 24. Wtedy w godzinach popołudniowych już pogoda zacznie się psuć, no i od wtorku niestety już nie będzie tak ładnie, ale skupmy się na tym, co mamy teraz i cieszmy się chwilą. Bez opadów, z dużą ilością słońca. Ciśnienie co prawda dość szybko spada, ale biometr nam sprzyja.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
5: Co prawda w tych długoterminowych prognozach pogody widzimy załamanie, widzimy opady deszczu, widzimy ochłodzenie, ale na razie tym się nie będziemy przejmować, bo takie epizody oczywiście w pogodzie zawsze mogą się zdarzyć, ale miejmy nadzieję, że te nocne i poranne przymrozki już przejdą do historii i już będzie coraz, coraz lepiej i coraz bardziej wiosennie, a nawet coraz bardziej letnio.

Zatrzymaj mnie, nic z tych rzeczy, my się nie zatrzymujemy, gramy dla Was dalej i towarzyszymy podczas tej jakże pięknej i słonecznej majówki. H2O, zatrzymaj mnie, ale teraz rozkręcać się będzie co prawda bardzo powoli, ale jednak Ralf Kamiński i Smolik, Szery Szery Lady.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad. Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
4: Po reklamie. Best of w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Jeżeli podczas tego majówkowego, weekendowego wypoczynku radio towarzyszy Wam od wczesnych godzin popołudniowych, no to na pewno to nagranie już zdążyło wpaść Wam w ucho. No to nie pozwolimy, żeby wypadło zbyt szybko, bo gramy raz jeszcze. You Man, Up

76. urodziny Lou Grahama, wokalisty grupy Foreigner, przypadają właśnie dziś. Urodził się w roku 1950 i na tę okoliczność zagraliśmy Cold as Ice grupy Foreigner. Teraz Emo, Letni deszcz, a wiadomości z kraju i ze świata o 16. Letni.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na borerun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
1: Czas na wiadomości.
4: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
5: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
4: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
6: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
7: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
6: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
8: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
4: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: wersje utworów sprzed lat w Muzycznym Radiu.
1: A skoro sobota w kalendarzach i 16 na zegarach, no to czas na kolejne wydanie coveromanii Sympathy for the Devil. Dzisiaj na dobry początek. Oczywiście nowa wersja tego nagrania już za chwilę wybrzmi na naszej antenie, ale powróćmy do roku 1968, bo wtedy właśnie ten utwór powstał. A powstał dlatego, że Mick Jagger, główny autor tego nagrania, został zainspirowany po przeczytaniu książki Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. Nigdy tego nie ukrywał, że właśnie ta książka wywarła największy wpływ na jego postrzeganie świata i ta piosenka jest właśnie tego efektem. Utwór otwierał album z roku 68 i znalazła się ta piosenka na miejscu 106 500 najlepszych utworów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Roboczy tytuł piosenki brzmiał The Devil Is My Name. Wcześniej nosił tytuł Fallen Angels, czyli nie było o diable, tylko wręcz było o aniołach, ale ostateczna wersja tytułu brzmiała Sympathy for the Devil, no i właśnie ten diabeł wywołał niesamowitą burzę i to w dodatku na całym świecie. Rolling Stonesi byli postrzegani przez niektóre środowiska nawet jako sataniści i utwór w ogóle wywołał plotki i obawy wśród niektórych grup religijnych, że Stonesi są czcicielami diabła i mają demoralizujący wpływ na młodzież. Oczywiście było to wielce przesadzone, bo dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że było zupełnie inaczej. Znamy Rolling Stonesów od lat i wiemy, że absolutnie te oskarżenia nie były prawdziwe. A co sam Mick Jagger powiedział o tym nagraniu? Ma bardzo hipnotyzujący groove, sambę, która ma ogromną hipnotyczną moc, podobnie jak dobra muzyka taneczna. Nie przyspiesza ani nie zwalnia, utrzymuje ten sam rytm. Poza tym rytm samby jest świetny do śpiewania, ale ma też inne sugestie, podskórny podtekst prymitywności, bo to prymitywny rytm afrykańsko-południowo-amerykański. Czy rzeczywiście? Trzeba sięgnąć do oryginału i się przekonać na własnych uszach, bo w tej wersji, którą usłyszycie już za chwilę, w zasadzie po tym afrykańsko-południowo-amerykańskim rytmie nie pozostało prawie nic. Kiedyś Rolling Stonesi, Sympathy for the Devil, tym razem tytuł niezmieniony, ale wykonawcy to już tak. Mogwai and Jan Blomqvist.
0: Coveromania w Muzycznym Radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
0: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
12: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie. Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: To był rok 2002, kiedy powstał oryginał tego nagrania. Wyśpiewał go Gareth Gates, Anyone of Us, Stupid Mistake. Ale to był również rok 2002, kiedy powstała ta wersja, której wysłuchaliśmy właśnie przed momentem. Mattias Holmgren, szwedzki artysta, szwedzki piosenkarz, który postanowił na swój sposób wykonać tę piosenkę, ale trzeba przyznać, że w zasadzie wykonał w bardzo podobny sposób jak Gareth Gates, który zajął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów właśnie z tym przebojem i utrzymywał się na tej pozycji przez 3 tygodnie, uzyskując platynową płytę za sprzedaż przekraczającą 600 tysięcy egzemplarzy. Później ta piosenka została wydana na singlu w pozostałej części Europy i też osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w Holandii, w Norwegii, no i właśnie w Szwecji, gdzie wpadła w ucho najwyraźniej szwedzkiemu piosenkarzowi Mattiasowi Holmgrenowi. I dlatego na antenach radiowych w Europie, w ogóle chyba na całym świecie, krążą dwie równoległe wersje. Albo Gareth Gates, albo Mattias Holmgren śpiewają właśnie Anyone of Us i obie wersje pochodzą z roku 2002. A jeżeli mowa o oryginale, o piosence Garetha Gatesa, no to być może pamiętacie fantastyczny teledysk nakręcony w Wenecji, w tych najpiękniejszych miejscach tego miasta na wodzie, więc jeżeli lubicie Włochy, jeżeli lubicie włoski klimat, no to na pewno warto odszukać teledysk do tego nagrania Gareth Gates, Anyone of Us, Stupid Mistake.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz w Coveromanii przypomnimy wam nagranie Łatwo Ganga i Eda Sheerana. Głównie z uwagi na tego pierwszego pana, czyli Łatwo Ganga, który w zeszłym tygodniu chyba zelektryzował całą Polskę, no i przede wszystkim ją zjednoczył w jednym bardzo szczytnym celu. Zbieraliśmy pieniądze na leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi i Łatwo Gang zrobił coś wręcz niebywałego, co jeszcze nigdy nikomu na świecie się nie udało. Zebrać tak olbrzymią kwotę ze swojej kawalerki dzięki komputerowi i podpiętej kamerce internetowej. Łatwo Gang słynął z tego, że lubił umieszczać filmy na TikToku, więc ci, którzy jego konto obserwowali, na pewno znali go bardzo dobrze. Ale że jego akcja spotka się z aż tak wielkim uznaniem i skończy tak wielkim sukcesem, no to tego chyba nie spodziewał się nikt. Skromny chłopak z Warszawy o imieniu Piotrek dokonał czegoś, o czym później mówił praktycznie cały świat. 250 milionów złotych zebrał właśnie Łatwo Gang na leczenie dzieci chorych na raka. Później ta kwota po zakończeniu streamu jeszcze urosła, więc jesteśmy pełni uznania dla tego młodego człowieka, jakże empatycznego, wrażliwego i przy tym bardzo skromnego. I faktycznie nie chodziło mu absolutnie o zwiększenie zasięgów, co zresztą dowiódł później swoimi ruchami i jakże szlachetnymi decyzjami, więc tym bardziej jesteśmy pełni uznania dla wrażliwości i dla olbrzymiego serducha tego młodego człowieka. Ale Łatwo Gang zasłynął trochę wcześniej, bo w sierpniu zeszłego roku pojawił się na wrocławskim rynku razem z Edem Sheeranem, który promował swój najnowszy album i również występował w stolicy Dolnego Śląska. Spotkał się z Łatwo Gangiem, urządzili sobie przejażdżkę po okolicach rynku i placu Solnego na takim trójkołowym tandemie i oczywiście uwiecznili ten fakt na krótkim filmie, który później opublikowany został na TikToku właśnie Łatwo Ganga. Wtedy między panami wywiązała się rozmowa i Łatwo Gang zapytał Eda Sheerana, ile lajków musi otrzymać ten film, żeby Ed Sheeran nagrał z nim piosenkę po polsku. Ed Sheeran wówczas uśmiechnął się i odparł 1 000 000, wiedząc, że jest to liczba zaporowa i że ten film po prostu nie ma szansy zdobyć aż tak wielkiej ilości tak zwanych lajków. No i pomylił się, bo jak już dziś zresztą wiemy, Łatwo Gang jest mistrzem świata w jednoczeniu sobie fanów i nie tylko fanów, no i zdobył 1 000 000 lajków, a nawet sporo więcej, więc wówczas wskutek właśnie tego zakładu, przegranego zakładu dla Eda Sheerana, panowie nagrali wspólną wersję piosenki Azizam. Już kiedyś prezentowaliśmy wam ją w Coveromanii, ale z uwagi na to, że w ostatnim czasie Łatwo Gang stał się osobą bardzo rozpoznawalną i my również chcemy o nim mówić jak najwięcej z uwagi na to, co dobrego w ostatnim czasie zrobił, no to gramy raz jeszcze. Azizam, Ed Sheeran i Łatwo Gang.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś, ulica Przemysłowa w Lubinie.

0: ciebie.
1: Po reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Benedyk i Nowak, wersja niecodzienna, ale utwór wyjątkowo rozpoznawalny, bo ta piosenka uznawana jest za jedną z najpopularniejszych włoskich piosenek na świecie. Nel blu dipinto di blu, albo jak kto woli, volare. W roku 1958 tę piosenkę skomponował i później zaśpiewał Domenico Modugno. Utwór został zaprezentowany przez wokalistę w roku 1958 podczas festiwalu piosenki włoskiej, na którym zdobył pierwsze miejsce. W tym samym roku utwór został zaprezentowany podczas trzeciego konkursu piosenki Eurowizji, reprezentował oczywiście Włochy i piosenka ostatecznie zajęła właśnie w konkursie piosenki Eurowizji trzecie miejsce, ale zdobyła też nagrodę Grammy za rok 58 w kategoriach nagranie i piosenka roku. I co ciekawe, bo być może niektórzy nie pamiętają, w tym samym roku, w roku 58, polską wersję w tłumaczeniu Oli Obarskiej nagrał Janusz Gniatkowski, chociaż my i tak chyba ten utwór najbardziej kojarzymy z grupą Gypsy Kings, bo oni rozpropagowali tę nutę chyba na cały świat, a oni, czyli Benedyk i Nowak, próbują powtórzyć ten sukces. Ciekawe, czy im się uda bardzo świeża wersja tego właśnie nagrania z roku 58 zatytułowanego Volare.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz dla wielu na pewno będzie to niespodzianką, że ta piosenka również jest coverem. Where Do You Go i No Mercy. Ta wersja tak przylgnęła do tria No Mercy, że mało kto przypuszcza, że mogła zostać nagrana wcześniej, a tak właśnie było. Sweet Dreams. Tak nazywał się debiutancki album niemieckiego zespołu Eurodance La Bouche. La Bouche znamy oczywiście z innych przebojów, niekoniecznie kojarzymy właśnie z utworem Where Do You Go, no bo faktycznie śmietankę tutaj spili panowie z grupy No Mercy. Wyprodukowany przez Franka Fariana został wydany ten utwór 13 maja roku 96 jako pierwszy singiel tria, no i stał się światowym przebojem. Utwór wszedł do pierwszej piątki w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, na Litwie również i w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska firma rozrywkowa BuzzFeed umieściła utwór na 8. miejscu na liście 101 najlepszych piosenek tanecznych lat 90. Where Do You Go? Dokąd zmierzasz? Rok 96, a oryginał został nagrany zaledwie rok wcześniej przez grupę La Bouche. U nas oczywiście cover i to ten najbardziej rozpowszechniony przez trio No Mercy.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Tytuł tego nagrania wcale nie wskazuje na to, że jest to przeróbka utworu Bailando, bo nosi tytuł w tej nowej wersji I Don't Know, Nina Black i Loud, a oczywiście oryginał pochodzi z roku 96, kiedy został wydany przez grupę Paradiso z albumu o tej samej nazwie. Rok 97, czyli kawał czasu temu, chociaż i tak bardziej chyba ten przebój kojarzymy z Luną, bo Luna wydała tę piosenkę w roku 98. Ale wróćmy do oryginału. Bailando, czyli po hiszpańsku Taniec, to utwór, który osiągnął pierwsze miejsce we Włoszech, Danii, Norwegii, Finlandii i w Szwecji. W Belgii osiągnął miejsce drugie, a w ogóle w Szwecji był najlepiej sprzedającym się singlem, zdobywając potrójną platynę. Nie ma co mówić, w ogóle piosenka odniosła sukces w większości krajów Europy, a towarzyszący jej teledysk został nakręcony w USA, dokładnie w Miami, czyli druga połowa lat 90. upłynęła nam właśnie pod znakiem Bailando. Najpierw w roku 97 dzięki Paradiso i to była wersja oryginalna, a później nastał rok 98, kiedy Luna również wypuściła na muzyczny rynek tę piosenkę, która być może w jej wykonaniu nawet stała się trochę większym przebojem niż oryginał. U nas jednak Nina Black i Loud, I Don't Know.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz w Coveromanii powinien pojawić się jakiś gong albo fanfary, bo tego jeszcze w Coveromanii nie grali. Na pewno Bohemian Rhapsody i przeróbka właśnie tego przeboju. Jak to możliwe? Być może nie słyszeliście, ale ten cover faktycznie w przestrzeni publicznej krąży i dzisiaj po niego sięgniemy. Wykona go Mark Martel, który użyczył m.in. głosu Freddiemu w filmie biograficznym Bohemian Rhapsody, a to z uwagi na to, że bardzo znany jest właśnie z głosowego podobieństwa do frontmana grupy Queen Freddiego Mercurego. Mark Martel, który w ogóle założył zespół Down Here w roku 99 i obecnie występuje z zespołem coverowym One Vision of Queen, wykonał właśnie Bohemian Rhapsody. Jeżeli oglądaliście film biograficzny o Freddim i o grupie Queen, no to na pewno pamiętacie, bo ten wątek był bardzo mocno wyeksponowany w tym filmie, wątek związany z nagraniem Bohemian Rhapsody, który miał zostać wydany na singlu początkowo, ale wytwórnia płytowa nie chciała się na to zgodzić. Twierdziła, że jest to piosenka za długa i mało chwytliwa, natomiast członkowie zespołu, a przede wszystkim sam Freddie Mercury, uparli się, że to musi być właśnie ta piosenka wydana na pierwszym singlu z albumu A Night at the Opera. Początkowo wytwórnia muzyczna się zgodziła, chcąc jednak wymusić na członkach zespołu pewne przeróbki w utworze, które bardziej pasowałyby do gustów słuchaczy, jednak zespół się absolutnie z tym nie zgodził, no i stanęło na tym, że jednak w takiej wersji, w jakiej grupa Queen sobie wymyśliła, ten singiel został wydany w roku 75. Bohemian Rhapsody to utwór, który okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, stając się takim punktem zwrotnym w karierze zespołu, a do piosenki nakręcono teledysk, który z kolei rozpoczął nowy nurt w historii teledysków muzycznych. Co ciekawe, w oryginale piosenka trwała 6 minut i w tej przeróbce w żaden sposób nie została skrócona. Przed nami 6 minut Bohemian Rhapsody, ale w wersji Marka Martela.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł.

0: Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: Za nami Misza Miller, która przypomniała nam nagranie Hej na na na. Tak nazywa się ta piosenka teraz, a kiedyś Ney na na na i grupa Vaya con Dios. To był rok 1990 i album Night Owls, na którym zawarte były dwa wielkie przeboje właśnie grupy Vaya con Dios. Pierwszym singlem, bardzo udanym, okazała się piosenka What's a Woman. W drugiej kolejności zespół przeznaczył do promocji właśnie dużo skoczniejszą, dużo bardziej wesołą piosenkę Ney na na na i również bardzo spodobała się słuchaczom na całym świecie, chociaż przede wszystkim w Europie była popularna, osiągając trzecie miejsce na przykład na listach przebojów w Holandii, siódme miejsce w Belgii, ale piosenka była w ogóle bardzo chętnie coverowana przez innych artystów i przez inne zespoły, na przykład przez niemiecki duet House Milk & Sugar, to był rok 2011. I ta wersja stała się hitem w pierwszej dziesiątce w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Słowacji, Szwajcarii, nawet w Czechach również, no i w Polsce po sąsiedzku również bardzo często odtwarzaliśmy tę piosenkę na antenach radiowych. W roku 2011 Milk & Sugar, ale oryginał pochodził z roku 90. Wtedy na swoim albumie umieściła ten utwór grupa Vaya con Dios. U nas w Coveromanii jednak Misza Miller i Hej na na na.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Teraz przykład, jak historia potrafi zatoczyć koło, bo przed nami bardzo taneczna wersja przeboju Forever Young, czyli ballady wyśpiewanej w roku 84 przez Alphaville, ale grupa Alphaville myślała, że będzie to właśnie piosenka taneczna. Spędzali nad nią bardzo dużo godzin, aby właśnie taneczną się okazała, ale nie byli zadowoleni z efektów, dlatego wtedy ich producent zaproponował, żeby jednak była to ballada. Marion Gold na ten pomysł przystał i chyba do dziś z tego efektu jest bardzo zadowolony, bo nawet kiedyś w wywiadzie powiedział, że to wielki przywilej mieć Forever Young oraz Big in Japan w swoim repertuarze podczas trasy koncertowej i jest wdzięczny, że może wykonywać te utwory. My też jesteśmy wdzięczni, że możemy tych utworów słuchać, zarówno Forever Young, jak i Big in Japan, bo to są chyba dwa największe przeboje grupy Alphaville, ale teraz właśnie posłuchamy wersji tanecznej, o którą pokusiła się Talia, 2XLC oraz Git Segwick, Forever Young.
1: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: Radu jest warte.
1: Choweromania w muzycznym radiu.
2: Za nami już ostatnia propozycja w dzisiejszej coveromanii. Maryla Rodowicz, Błażej Król, Igor Herbut. Oni właśnie wykonali ten utwór Niech żyje bal i piosenka pochodzi oczywiście z albumu z coverami, który znacie bardzo dobrze, ale jeszcze akurat tej piosenki wam w coveromanii nie prezentowaliśmy. To był rok 84, kiedy Maryla Rodowicz otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie World Song Festival in America w Los Angeles. Zwróciła się wtedy do Seweryna Krajewskiego z prośbą o napisanie walca, z którym wystąpi. Usłyszawszy melodię, zapragnęła ją wykorzystać. Jako że termin powrotu ze Stanów Zjednoczonych Jerzego Połomskiego, dla którego ta piosenka została napisana, był nieznany, Krajewski zgodził się przekazać kompozycję Maryli Rodowicz. Następnie Agnieszka Osiecka napisała słowa i Maryla uznała, że tekst, w którym pojawiły się słowa Jurek, Ogórek, Kiełbasa i Sznurek, nie pasuje do dramatycznego walca, więc poprosiła Agnieszkę Osiecką o napisanie nowego. Po przeczytaniu drugiej wersji, którą uznała za bełkot, poprosiła o kolejne modyfikacje, jednak Osiecka w tym momencie się uparła, powiedziała, że nie zmieni ani słowa, no i ostatecznie tekst został wykorzystany i taką też wersję nagrania Niech żyje bal znamy do dziś. Oczywiście w roku 84 piosenka odniosła olbrzymi sukces, zresztą do dzisiaj jest bardzo popularna i bardzo lubiana. Maryla Rodowicz, tym razem z płyty, na której towarzyszyli jej inni artyści i to młodego pokolenia. A kolejna coveromania w muzycznym radiu już za tydzień. Zapraszamy w przyszłą sobotę.

0: 800-649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
1: Czas na wiadomości.
4: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
4: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
4: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
7: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
8: Ile mamy aktualnie?
7: 2300 metrów.
8: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
9: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
4: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę. A po 17:00.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
11: Jak to dobrze, jak bardzo się cieszymy, że kwiecień już za nami i jesteśmy na początku maja, czyli miesiąca, który jeszcze bardziej przybliża nas do wakacji i do lata. I te utwory, które dzisiaj usłyszycie, na pewno będą dowodem na to, że to lato jest naprawdę coraz bliżej. Dzisiaj nie usłyszymy już niestety takich utworów jak Gordo i Rainer, Sonnenwelt, Loco Loco, a także Flower of Love, American Wedding. Trochę głosów im zabrakło, ale dzięki temu daliście szansę na pojawienie się nowości, premier właśnie w dzisiejszym sobotnim lądowaniu Hit Planety. Sobotnim i bardzo szczególnym, bo jesteśmy w samym środku majówki. No i tę majówkę wspólnie przy takich dźwiękach bardzo nowych będziemy świętować, bo to w końcu najnowsza lista w Polsce, sobotnia Hit Planeta i właśnie w tym momencie z nią startujemy. Dawid Wencel, witajcie, zapraszam.
10: Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
11: Na dobry początek Artie Vicstar i Annie Schindler, Where Have You Been?
12: I

0: lata.
1: Jaki koniec lata? My dopiero do lata się szykujemy, panie Krzysztofie Zalewski. Lepiej już było, taki tytuł nosi właśnie to nagranie, które zaprezentowaliśmy wam prosto z poczekalni, ale również z naszej muzycznej rezerwy Arctic Star i Annie Schindler, Where Have You Been. Na te utwory oczywiście możecie głosować i dać im szansę na zaistnienie.
2: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Zanim rozkręcimy się już tak na dobre z sobotnim lądowaniem Hit Planety, no to zajrzyjmy jeszcze do tego zestawienia piątkowego, czyli wczorajszego. Wczoraj na miejscu trzecim Alok i Khalid, Dive Into Me. Bardzo ciekawa propozycja z miejsca drugiego. Albo wskoczy dzisiaj na pierwsze, a może wypadnie z pierwszej trójki, a może utrzyma pozycję z wczoraj. Michael Schulte i

0: No to teraz ci, którzy wczoraj dumnie mogli maszerować z głową w chmurach, bo wylądowali na miejscu pierwszym piątkowego lądowania Hit Planety, Kygo i Carter Fate w nagraniu That's When You Know.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Po reklamie.
12: I'm Charlie XCX.
13: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
14: Hey guys, it's Ella Henderson.
15: Oh, I'm Ed Sheeran.
16: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: No to czas na miejsce 40 i czas na tę niżej notowaną
2: nowość
17: na Hit Planecie.
0: Sorry Papi to Topic i Becky G.

0: Nocny hit. Na miejscu numer
1: 38. Zlata Ognewicz, która w swoim kraju, w Ukrainie, jest bardzo dobrze znana, bo przez dłuższy czas angażowała się politycznie. Zresztą do dzisiaj podobno jest solistką zespołu piosenki i tańca Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak to poważnie brzmi. A u nas pojawia się właśnie z tym nagraniem, które już dość długo gości na Hit Planecie. One Day.

0: Your Love is My Drug. O tym nagraniu opowiadaliśmy wam już jakiś czas temu w coveromanii. To Blasher, który uplasował się na miejscu 35 dzisiejszego lądowania Planety Pełnej Hitów, ale na pewno usłyszeliście również piosenkę, która może kojarzyć się ze Szwecją i z grupą ABBA i nagraniem SOS.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Po reklamie.
4: Hey everybody, we are One Republic.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: Hi there, this is Chambers.
7: Hi, I'm Katerina.
8: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.

0: muzyczne niespodzianki i zaskakujące duety, a przy okazji debiutanci, na których warto zwrócić uwagę. O tym i nie tylko o tym tu i teraz w Music News, Tomek Dutkiewicz. Witam i zapraszam. Katy Perry przygotowała niespodziankę dla swoich fanów. Jej trasa koncertowa Lifetime Tour doczeka się filmowej wersji. Produkcja The Lifetime Tour Live in Paris będzie miała premierę 8 czerwca podczas festiwalu Tribeca Film Festival 2026. Film powstał na bazie koncertów, które Katy zagrała w Paryżu jesienią ubiegłego roku. Produkcja uchwyciła elektryzujące i imersyjne doświadczenie koncertowe Katy Perry, łącząc potężne występy, ekscytującą realizację zdjęć i intymne momenty, aby przenieść widzów do spektakularnego świata tej kreatywnej artystki. Trasa Lifetime Tour trwała ponad 7 miesięcy i objęła Azję, Australię, Europę, Amerykę Północną i Południową. Sprzedano ponad 1 000 000 biletów, a przychody przekroczyły 134 miliony dolarów. Koncerty promowały album 143 z 2024 roku. Tymczasem świat popu znów żyje głośną współpracą. Sabrina Carpenter oraz Madonna ogłosiły wspólny utwór, który ma ukazać się pod tytułem Bring Your Love. Zapowiedź natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie. Artystki poinformowały o premierze singla w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie w czarno-białej stylistyce. Nowa piosenka znajdzie się na nadchodzącym albumie Madonny zatytułowanym Confessions 2, którego premiera zaplanowana jest na lipiec. Współpraca Madonny i Sabriny jest symbolem połączenia dwóch generacji muzyki pop. Madonna od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej sceny muzycznej, podczas gdy Sabrina Carpenter dynamicznie buduje swoją pozycję jako jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Ich wspólne wystąpienie na festiwalu Coachella, gdzie wykonały klasyczne hity Vogue i Like a Prayer, było pierwszym sygnałem, że artystki planują coś większego. Music News. Na koniec debiutanci z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Sats Mai z singlem Lustro zapowiadają nowy album Komercja. Ich debiutancki album Bunt został doceniony przez słuchaczy i branżę, która nagrodziła zespół nominacją do Nagrody Fryderyki w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. To pierwszy singiel z nadchodzącego drugiego albumu zespołu, a w dniu premiery zespół zagra go w programie Must Be The Music. To tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka premier. Re-Up z nagraniem Watch My Heart Go, Somp z nową produkcją Potential i Topic w towarzystwie Becky G i piosenki Sorry Papi. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Dziękujemy Tomkowi przede wszystkim za to, że zwrócił uwagę na to nagranie, po które teraz sięgamy. Sprawdziliśmy, rzeczywiście jeszcze na Hitplanecie tego utworu Wam nie prezentowaliśmy, a gości w naszej muzycznej rezerwie, więc bardzo proszę, oddajcie głosy, jeżeli Wam się spodoba. Sombr Potential, a głosujemy na muzyczneradio.pl, na Facebooku, również poprzez aplikację albo pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl.

0: Jedna z propozycji do kolejnych lądowań, Sombre Potential, a przed nami druga i ta wyżej notowana
1: nowość
2: na Hit Planecie.
0: I kto nam się teraz ładnie przedstawi?
3: Hello Poland, this is DJ Licious and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj.

0: na pozycji numer
1: 33, a tutaj plasuje się zaprzyjaźniony z naszą stacją Gromi nasz ulubiony krakowiaczek, ale tym razem w duecie z Jordan Grace, to będzie Say My Name.
2: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: Czego możemy życzyć Natalii Pławiak? Chyba pomyślnych lotów, bo zdarzały się pomyślniejsze i zdarzały się na pewno lepsze pozycje dla tego nagrania niż 32 dzisiejsze. Ale Natalia Pławiak ma to coś w sobie, co sprawia, że bardzo chętnie oddajecie na nią swoje głosy. Liczymy na to, że dzisiaj też tak będzie i być może już wkrótce trochę wyżej to nagranie się znajdzie i wyskoczy z czwartej dziesiątki. Natalia Pławiak i TAP, piosenka zatytułowana Loty.
1: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: o którym pewnie już niedługo trochę więcej opowiemy wam w coveromanii, bo to jest przeróbka znanego przeboju Roberta Milesa. Na pewno pamiętacie z lat 90. ten utwór Fable, tym razem pod tytułem Again, Steffi De Sico.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 29, czyli już jesteśmy w trzeciej dziesiątce. To będzie Desover i piosenka, którą niedawno przypomniała nam Ina. Wtedy nosiła tytuł Stuck in Limbo, tym razem

0: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
2: Zatrzymany sternik po tragedii na jeziorze jutro może usłyszeć zarzuty. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto przestał już straszyć z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alkohol mógł być przyczyną tragedii na jeziorze Salińskim. Prokurator wyjaśnia, jak doszło do wypadku. Wczoraj wieczorem przewróciła się łódź z 5 młodymi ludźmi. 28-letnia kobieta i rok młodszy mężczyzna utonęli. Policja zatrzymała 33-letniego mężczyznę, który zdaniem śledczych był sternikiem. Zaraz po wypadku był w stanie upojenia alkoholem. Teraz wraca do świadomości w izbie zatrzymań.
3: Badanie trzeźwości, które zostało przeprowadzone, wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
2: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Jutro albo w poniedziałek mężczyzna będzie przesłuchany i może usłyszeć zarzuty. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przybywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego miano zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem, a Iranem trwa ponad 2 miesiące, powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Sponsor PKO-lu, przeciwko któremu toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłacił pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
4: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
2: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKO-lu Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
5: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
6: Kolejny raz zaglądamy do poczekalni i będzie bardzo wakacyjnie. Dansando Lambada, Raf Marczesini i Karim Razak. Dansando.

0: Jade Cartier i Nari skupiają się na trzech wątkach. Love, Passion and Sex. Taki tytuł właśnie nosi to nagranie i na razie jeszcze pojawia się w ramach propozycji do kolejnych lądowań. Podobnie jak Raf Marczezini i Karim Razak, Dansant de Lambada.
1: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Po reklamie.
3: Hi guys, it's Rihanna.
4: Hey everyone, this is Mons Samuel.
5: Hello Poland, it's Katy Perry here.
6: Hi guys, my name is Sam Walker.
7: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Pamiętajcie, że to właśnie wy tworzycie tę muzyczną historię i muzyczną rzeczywistość na planecie pełnej hitów, więc jeżeli nagranie przypada wam do gustu, no to skorzystajcie z dostępnych środków i zagłosujcie być może właśnie na tę piosenkę. Don't Even Call to Swae Lee i Reach the Kid, a oddajecie głosy na muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Możecie również skorzystać z aplikacji, skomentować post na Facebooku albo po prostu wysłać maila emisja@muzyczneradio.pl.
1: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Na pewno warto zwrócić uwagę na te dźwięki, bo odpowiedzialny za nie jest Niels van Zandt. Oczywiście ten, który tworzy przeboje nie od dziś i znamy go również bardzo dobrze i chyba również lubimy. Forever With You, Let It Rain 27. I was

0: Nocny hit. Na miejscu numer
1: 25 i można mieć wątpliwości co do zasadności tego marketingowego chwytu i tego tytułu. Stygnie lato, to jest dobry tytuł na wiosnę i na początek lata. Można mieć wątpliwości, można z tym się spierać, ale utwór na pewno bardzo przebojowy i już teraz przed nami. Kuba i Kuba.

Jak sami słyszycie, niektórzy artyści lubią podążać utartym szlakiem i korzystać z tych utworów, które dostępne są na muzycznym rynku, przerabiać je na swój sposób i czasami robić to naprawdę świetnie. Alexa Pearl zaprezentowała się w utworze Sweet Escape i to było miejsce 24. Już za chwilę 23. Zeta Funk. Reklama. Uniwer Auto.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
5: Hello, this is Robin Thicke.
6: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta. Hit
1: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: J Balvin, Amber Mark, Steve Way i Travis Barker, Jump, FIFA World Cup Anthem 2026, miejsce 22. Teraz zaglądamy do poczekalni i premierowo zagramy wam pewną panią. Ewa Max się nazywa, a utwór Out of Your Mind.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.

0: Dźwięki takie bardzo klubowe, ale przecież słuchaczki i słuchacze muzycznego radia i Hit Planety takich dźwięków również na planecie pełnej hitów oczekują. Miejsce 21, czyli środek zestawienia, końcówka trzeciej dziesiątki, Madison, All Things Go.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
7: Hey, this is John Rivers.
8: Hello, my name is Anna Chiara.
7: Hi, we're Energy DJs.
9: Hi, my name is Summer.
7: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Empty Rollers, I'm Free, to miejsce 19. Hit Planeta.
1: Rodzą się potężne hity.
0: Czyli teraz taki szybki rzut ucha w stronę poczekalni i propozycji do kolejnych lądowań. Under the Moonlight to Phenomenal.

0: pozycji numer
1: 17. Już to, że Madonna odpowiedzialna jest za tę nutę, bardzo nas elektryzuje, ale to na pewno nie będzie piosenka pokroju True Blue, Baby, I Love You albo Material Girl, tylko zupełnie inne to będą dźwięki, takie bardziej klubowe i bardziej oczywiście nowoczesne. I Feel So Free. Thanks for

0: Madonna na miejscu 17, no to mamy na Hit Planecie teraz zestawienie dwóch śpiewających pani Madonna i ta właśnie dama.
1: Hej, tu Olivia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
2: Hit Planeta.
3: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: plaży w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych. Multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
4: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
5: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
3: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
6: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
3: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
7: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
3: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
9: Jak zawsze na początku każdej hit planetarnej godziny gramy Wam takie właśnie muzyczne świeżynki, abyście wiedzieli, na które utwory można, a nawet warto oddać swoje głosy. Never Gonna Dance Again to tytuł tego nagrania, które już właśnie powoli nam się rozkręca. Ten Snake.

0: Never Gonna Dance Again i Ten Snake, a także polska nuta, która pretenduje do tego, aby znaleźć się w kolejnych lądowaniach Hit Planety. Na które z tych utworów zagłosujecie? Jesteśmy bardzo ciekawi. Muzyczneradio.pl, Facebook albo też aplikacja bądź poczta mailowa emisja@muzyczneradio.pl. To są sposoby dostępne dla Was, a my czekamy i już za chwilę będziemy podliczać głosy, które spłyną na konto tych dwóch nagrań. Albo Ten Snake, Never Gonna Dance Again, albo Maciej Musiałowski i Flora.
1: Hey, I'm Alefarben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który kończy drugą dziesiątkę. Już za chwilę przejdziemy do pierwszej dychy, ale wcześniej właśnie z miejsca 11 zagramy wam Corazon Digital. To Molella, Gryfo i Toki.

0: Hit Planeta.
1: Cześć, tu Igor Herbut.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Dubs Christopher One Night to było miejsce 9. Kiedy na Hit Planecie prezentujemy wam takich artystów jak Madonna, jak Duran Duran, no to zastanawiamy się, zaraz, to Hit Planeta, czy jednak Strefa 79? Ale jeżeli oni pojawiają się na planecie pełnej hitów, no to zazwyczaj prezentują już dźwięki dużo bardziej nowoczesne i niezbyt nawiązujące do twórczości z lat ubiegłych. Jak będzie w przypadku Duran Duran, no to przekonamy się właśnie teraz, bo oni powracają z nowym materiałem, z nowymi utworami i teraz Duran Duran z Nilem Rodgersem wystąpią z nagraniem Free to Love.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Dub Dogs, How Does It Feel na siódmym.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: No to czas na hit planetarną szóstkę. Michael Schulte, Love Sick.

0: mocny hit na miejscu numer
1: 5, a ponieważ sezon na wielkie, mocne hity przed nami, no to Dawid Podsiadło już nas na to przygotowuje. Sezon. Yeah.

0: Jeżeli tylko lubicie tego wąsa, tego młodego człowieka, który nazywa się Dawid Podsiadło i podoba wam się piosenka Sezon, no to liczymy na to, że na nią zagłosujecie. Być może będzie to kolejny stadionowy hit, przy którym będzie bawiła się cała Polska. Sezon, Dawid Podsiadło na miejscu 5 dzisiejszego sobotniego i jakże fantastycznego, bo majówkowego zestawienia Hit Planety. A głosujemy na muzyczneradio.pl, również na Facebooku albo poprzez pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl bądź też aplikację.
1: Hit Planeta.
2: Rodzą się potężne hity.
0: A skoro już wiecie, w jaki sposób można zagłosować, no to chyba nie trzeba wam przypominać, że warto po jedną z tych metod sięgnąć w kontekście tego nagrania z poczekalni. Borys Brejsza, Be Okay.

0: Miejsce czwarte, Alok Khalid, Dive Into Me, a pierwsza trójka dzisiejszego lądowania wygląda następująco. Andy Dust, Charis z Okaria na trzecim, na drugim Kygo, Carter, Fate i That's When You Know, a Cynical i Offenbach na pierwszym. Dawid Wenzel, cześć!
1: Cześć, z tej strony Andy Dust, słuchacie Muzycznego Radia, a to jest mój najnowszy numer z Okaria.

0: Hit Planeta. Na finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Hey, hi, hello, we are Offenbach. And this is Hit Planeta on Musician Radio.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
1: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów, zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
2: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
1: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
2: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: To jest niesamowita radość, bo tylu latach naprawdę coś niesamowitego.
1: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.
0: To były wiadomości. Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w Muzycznym Radiu. Music News Magazine.
6: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Music News Magazine.
1: Die Living, najnowszy singiel Illenium, powstał wspólnie z Davidem Guettą oraz gwiazdą muzyki country Dustinem Lynchem. Zdaniem artystów przekraczające granice gatunków nagranie łączy emocjonalność future bassu z energią tanecznych, stadionowych produkcji i surowością muzyki country. Die Living zadebiutowało podczas otwarcia rezydencji Illenium w hali Sphere w Las Vegas, oddając energię i rozmach tego wydarzenia dzięki filmowemu rozmachowi i chwytliwemu refrenowi, który połączył światy muzyki elektronicznej i country. Singiel ukazał się kilka tygodni po premierze wyczekiwanego albumu Illenium Odyssey, który wyznacza dla niego nowy etap, pełen emocjonalnych narracji, rozbudowanych produkcji i brzmieniowych światów. Za sprawą krążka, na którym pojawiają się m.in. Ellie Goulding, Kid Cudi czy Ryan Tedder, Illenium zdobył 4. z rzędu pierwsze miejsce na liście Billboard Top Dance Albums. Pozostajemy przy nowościach. Flora to pierwszy singiel zapowiadający nowy muzyczny rozdział Macieja Musiałowskiego. Aktor o czarującym głosie, którego talent dał się poznać m.in. w duecie Zabierz tę miłość z Julią Wieniawą, tym razem postanawia podzielić się ze światem swoją solową muzyczną wrażliwością. W gitarowym singlu ukazuje swoją emocjonalną wszechstronność i ekspresję, zdecydowanie pokazując, że stawia w muzyce na autentyczność. Flora to wyjątkowo osobista kompozycja, która przenosi słuchaczy do świata wspomnień z dzieciństwa i pierwszej, najważniejszej relacji. Jak mówi sam artysta, Flora to imię mojej pierwszej przyjaciółki, mojej pierwszej dziecięcej miłości. To utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, o relacji, która mnie ukształtowała. Jest to utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Dzielenie się tym to wielka rzecz w moim życiu. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby piosenki z nadchodzącego albumu takie właśnie były. Ważne, prawdziwe, a przede wszystkim od serca, powiedział Maciej Musiałowski. Music News. Dalej pozostajemy na naszym muzycznym, krajowym podwórku. Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk prezentują singiel Bez obaw. Całość to popowo-alternatywna kompozycja, będąca idealnym połączeniem wrażliwości obojga artystów. Emocjonalna produkcja tworzy przestrzeń dla osobistego przekazu, który rezonuje z codziennymi doświadczeniami słuchaczy. W natłoku pracy, obowiązków i możliwości po prostu dzieje się, mówi Faustyna. Wychodzę z założenia, że życie trzeba przeżywać, być w ruchu, próbować. Czy to w pojedynkę z własnymi ambicjami, czy w walce o relacje różnego typu. Każdego dnia uczymy się i najciężej byłoby to wszystko kontrolować. Odpuść i pozwól sobie na życie bez obaw. Jesteśmy tym razem w sztuce odpuszczania, dodaje wokalistka. A my do tego dodajemy kolejne premiery, które lądują na playliście nowości muzycznego radia. Armin Van Buuren, Like a Child, Ava Max, Out of Your Mind i DJ-Licious z najnowszą propozycją Forever Young.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: To Know a Girl to powrót Lukasa Grahama do folkowego ducha, zarówno pod względem historii, jak i instrumentarium, który kształtował muzyczną tożsamość artysty. Piosenka zapowiada planowany na lato album tego właśnie wokalisty. Wywodzący się z Kopenhagi, Lukas wychowywał się w otoczeniu folkowych muzyków, pielęgnując bliskie jego ojcu irlandzkie tradycje muzyczne. Nagranie To Know a Girl bezpośrednio oddaje ten właśnie muzyczny klimat. Przez brzmienie tego utworu wracam do samego początku, mówi Lukas. To ponowne połączenie z tradycją pisania piosenek i z instrumentami, które stanowiły ścieżkę dźwiękową mojego dzieciństwa. Duch muzyki korzeni nadaje nowy wymiar szczerości, która od zawsze definiuje twórczość Lukasa. Przez brzmienie tego utworu wracam do samego początku. To ponowne połączenie z tradycją pisania piosenek i z instrumentami, które stanowiły ścieżkę dźwiękową mojego dzieciństwa, komentuje Lukas Graham. Duch muzyki korzeni nadaje nowy wymiar szczerości, która od zawsze definiuje twórczość Lukasa. Od globalnego hitu, jakim był singiel Seven Years, po dekadę wypełnioną multiplatynowymi hitami, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Europie i w Ameryce Północnej, a także występami podczas Gal Grammy i MTV Video Music Awards. Kolejne muzyczne nowości przed nami. Topic nie zatrzymuje się nawet na moment. Artysta serwuje kolejny przebojowy singiel, hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Sorry Papi jest następcą wydanego przed kilkoma tygodniami hitu Missing You z udziałem Shimzy i A7S, międzygatunkowej współpracy kierującej charakterystyczne, melodyjne brzmienie Topica w stronę afro-techu. Tym razem Topic połączył siły z charakterną wokalistką i raperką Becky G. Zaangażowana w wiele kwestii społecznych, wokalistka uczyniła nowy singiel manifestem kobiecej siły, bazującym na stanowczym, choć podanym ze zdrowym dystansem, odrzuceniu potrzeby podporządkowania się komukolwiek poza samą sobą. Data premiery utworu nie jest przypadkowa. Sorry Papi ukazało się tuż po tym, jak Becky G odebrała nagrodę Global Impact Award podczas gali Latin Woman Music. Music News. Jeszcze jedna nowość od dobrze znanej wam wokalistki. To Karol G, która zaskoczyła fanów premierą utworu Después de Ti, nagranego z Gregiem Gonzalezem z zespołu Cigarettes After Sex, który po raz pierwszy wybrzmiał podczas jej występu na Coachelli. Artystka ogłasza przy tym spektakularną trasę koncertową, w ramach której w 2027 roku wystąpi także w Polsce. Después de Ti z Gregiem Gonzalezem to niezwykle intymna kompozycja, która ukazała się tuż po jednym z najgłośniejszych koncertowych momentów tego roku. Podczas występu na Coachelli Karol G premierowo zaprezentowała ten numer, zaskakując publiczność spokojnym, pełnym emocji wykonaniem, które natychmiast zmieniło atmosferę muzycznego wydarzenia. Występ ten od razu spotkał się z ogromnym odzewem publiczności. To na koniec, zgodnie z tradycją, czas na kolejne muzyczne premiery, które lądują na antenie muzycznego radia. Gromy Jordan Gray z nowym singlem Say My Name, Glockenbach i utwór Lost, a także Ian Storm i Lucas Estrada z najnowszą propozycją, która nazywa się Solo.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Neil Horan podzielił się ze słuchaczami czarującym utworem Little More Time, który, jak sam podkreśla, jest jego ulubioną piosenką z nadchodzącego albumu Dinner Party. Czwarty solowy album wokalisty ukaże się 5 czerwca. Magazyn GQ nazywa nowy utwór artysty idealną piosenką dla każdego 30-latka stojącego u progu wieku średniego. Little More Time to piosenka o chęci zatrzymania czasu, o tym, że chciałoby się wcisnąć pauzę, zatrzymać świat, a jednocześnie dalej w nim żyć, jakby nikt nie patrzył. Spędzam dużo czasu z dala od domu. Teraz, kiedy zapuściłem gdzieś korzenie i chcę częściej być u siebie, poczułem potrzebę napisania utworu o tych małych momentach i o pragnieniu, by móc w nich po prostu zostać, wyjaśnia Neil Horan. Jest coś wyjątkowego we wspólnym siadaniu do stołu. To jakby dzieliło się z kimś przyszłość, dodaje artysta. Na Dinner Party Neil zaprasza słuchaczy do tego właśnie doświadczenia, łącząc ciepło, lekkość i szczerość. Album ma filmowy, a jednocześnie organiczny charakter, a utwory brzmią jak wspomnienia, które dopiero się tworzą. Pozostajemy w temacie nowych albumów. Południowoafrykańska piosenkarka Tyla dawała już różne znaki w kontekście swojego nadchodzącego wydawnictwa, ale do tej pory nie było wiadomo nic konkretnego. Nareszcie głód wiedzy wszystkich fanów został zaspokojony i znamy już tytuł i datę premiery nowego krążka. Płyta A-Pop będzie miała premierę 24 lipca. Będzie to drugie pełnoprawne studyjne wydawnictwo tej artystki. Album zapowiadany jest jako pewny siebie i globalny oraz dużo bardziej dojrzały i osobisty niż debiut. Do tej pory pojawiły się 3 single promujące tę właśnie płytę. Chanel, Is It oraz She Did It Again z gościnnym udziałem Zary Larson. Cała tracklista wynosi łącznie 14 utworów. Music News. Lado i Glorilla połączyły siły w nowym utworze Gomf. To kolejna wspólna współpraca obu raperek i jednocześnie nowa odsłona klasycznego hitu Soulja Boya i Ja z 2007 roku, który w tej właśnie wersji zyskał nowoczesne, agresywne brzmienie. Nowy singiel to bezpośrednia odpowiedź na plotki oraz komentarze dotyczące życia prywatnego artystek. Raperki poruszają w nim tematy relacji, domniemanych operacji plastycznych i publicznego wizerunku, jasno pokazując, że nie zamierzają przejmować się opiniami innych. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, sięgamy po kolejne gorące premiery. Ailenium, Dustin Lynch i David Guetta z nagraniem Dial Living, Megan Trainor z piosenką Shimmer i męskie granie Orkiestra 2026 z najnowszym utworem Nareszcie.
0: To jest Music News Magazine.

0: Oldies Magazine.
1: Katy Perry przygotowała niespodziankę dla swoich fanów. Jej trasa koncertowa Lifetime Tour doczeka się filmowej wersji. Produkcja The Lifetime Tour Live in Paris będzie miała premierę 8 czerwca podczas festiwalu Tribeca Film Festival 2026. Film powstał na bazie koncertów, które Katy zagrała w Paryżu jesienią ubiegłego roku. Produkcja uchwyciła elektryzujące i imersyjne doświadczenie koncertowe Katy Perry, łącząc potężne występy, ekscytującą realizację zdjęć i intymne momenty, aby przenieść widzów do spektakularnego świata tej kreatywnej artystki. Trasa Lifetime Tour trwała ponad 7 miesięcy i objęła Azję.

0: Azję, Australię, Europę, Amerykę Północną i Południową. Sprzedano ponad 1 000 000 biletów, a przychody przekroczyły 134 miliony dolarów. Koncerty promowały album 143 z 2024 roku. Tymczasem świat popu znów żyje głośną współpracą. Sabrina Carpenter oraz Madonna ogłosiły wspólny utwór, który ma ukazać się pod tytułem Bring Your Love. Zapowiedź natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie. Artystki poinformowały o premierze singla w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie w czarno-białej stylistyce. Nowa piosenka znajdzie się na nadchodzącym albumie Madonny zatytułowanym Confessions 2, którego premiera zaplanowana jest na lipiec. Współpraca Madonny i Sabriny jest symbolem połączenia dwóch generacji muzyki pop. Madonna od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej sceny muzycznej, podczas gdy Sabrina Carpenter dynamicznie buduje swoją pozycję jako jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Ich wspólne wystąpienie na festiwalu Coachella, gdzie wykonały klasyczne hity Vogue i Like a Prayer, było pierwszym sygnałem, że artystki planują coś większego. Music News. Na koniec debiutanci z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Sad Smile z singlem Lustro zapowiadają nowy album Komercja. Ich debiutancki album Bunt został doceniony przez słuchaczy i branżę, która nagrodziła zespół nominacją do Nagrody Fryderyki w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. To pierwszy singiel z nadchodzącego drugiego albumu zespołu, a w dniu premiery zespół zagra go w programie Must Be The Music. To tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka premier. Re-Up z nagraniem Watch My Heart Go, Somp z nową produkcją Potential i Topic w towarzystwie Becky G piosenki Sorry Papi. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
1: Music News Magazine.
2: Cześć, tu zespół Komodo, a wysłuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: emocja. Premiery, nowości, ponadczasowe klasyczne przeboje, pop, dance, rock, trance, elektro, hip-hop. Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Festiwal hitów
0: w muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
6: Hola, ¿qué tal? Sabi, me parece que alguien me está criticando porque voy a bailar el Laos en minifalda. Dicen que el Laos está anticuado. Dicen que el Laos es algo de viejo. Dicen que la minifalda está pasada de moda.

Muzyczne radio.